to, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: od węgli.
1: Może nam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Parnomiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

nie mówmy nikomu o tym, jak się rozmawiamy.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zamki fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

oszczędzam, światło wyłączam.

things to prove.

to, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

boski traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocni cię co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: prawdę.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Buongiorno, cześć, dobry wieczór. Witamy w Radiu Aktywnym po raz kolejny. Jest 18.34, jest 16 września 2026 roku. Dzisiaj mamy środę, a to oznacza tylko jedno. Czas aktywować dla was ten środek tygodnia. To jest aktywacja środowa. I dzisiaj w naszym studiu mamy wybitnych przedstawicieli redakcji Radia Aktywnego oraz zespołu realizatorów. Jakub Truszkowski, między innymi.
1: Dzień dobry.
0: Bartosz Kałuża.
2: Namaskar.
0: Realizuje nas niezawodna, wybitna legenda tego radia, Jakub Wysocki.
3: Dzień dobry państwu.
2: Brawa.
0: Brawa.
3: Nie, chłopaki, spokojnie.
0: Ja nazywam się Kacper Radzikowski i będę miał przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie Aktywacji Środowej. Aktywacja Środowa, czyli oczywiście wiadomości ze świata stolicy, kurier kulturalny, kartka z kalendarza, płyta tygodnia, pogadamy sobie trochę o niej, będzie nowość muzyczna, będzie kupa ciekawostek w naszym wejściu stałym, ale będzie też dyskusja. Bartoszu, ty prowadzisz dzisiejszą dyskusję, co nie?
2: Tak, tak.
0: To o czym będzie dzisiejsza dyskusja?
2: No dzisiaj tak, w sumie chyba tak trochę też już patrząc, że niedługo kończy się wakacje akademickie, znaczy dla studentów, i porozmawiamy sobie o życiu w Warszawie właśnie młodych ludzi też, ale w takim kwestii zabawy, spędzenia wolnego czasu, jak można się relaksować, co można robić. Podzielimy się własnymi przemyśleniami, ale też zastanowimy się, jakie są fajne miejscówki w Warszawie.
0: Tak, to jest nasze propozycje na to, jak spędzać czas w Warszawie już kilka minut po 19, ale zanim do tego dojdziemy, trzeba przejść przez inne punkty programu. Jednym z nich kluczowym jest płyta tygodnia, a więc za chwilę usłyszymy, ale najpierw dealerek z Yeti Kotleti.

0: Jaki auto Ducato, a?
1: Kurwa, gdzie jest koniec reszty?
2: To był utwór Kilka mądrych rzeczy w wykonaniu Agent? Chyba po prostu chodzi
3: o agenta.
2: Z jego, to jest numer jeden z jego najnowszego wydawnictwa, czyli z albumu Produkt Polski. Jeden z 12 utworów, które składają się na 34 minuty i 33 sekundy hip-hopowego materiału.

0: prostu z undergroundu. No i moi drodzy, czy produkt polski jest prawdziwie polski, czy chińska podróbka?
1: Moim zdaniem, w sensie, jeżeli jest to produkt polski, tylko właśnie to jest taki element odnośnie agenta, że on się też, ludzie generalnie jakby i mówili, i on tam się jakby tak odnosił, że on mocno czerpie z muzyki z Wysp, z UK, no tam czuć jakby wcześniej na przykład w jego kawałkach, że jakby on to, ale przepraszam, z Wysp plus z... Boże, teraz mnie zabij. Z jamajskiego, w sensie on taką bragę jamajską trochę nawija, jak robi freestyle. To jest taka ciekawostka. I ciekawostką jest też to, że ten kawałek, który teraz leciał u nas też jakoś rok temu na... jak się nazywa audycja sobotnia o muzyce?
0: Tygodnik muzyczny.
1: Tygodnik muzyczny, dokładnie, no, dokładnie.
2: No bingo.
1: Tak, Jezu, przepraszam, jestem dzisiaj zmęczony, ale płyta nie jest męcząca, jest właśnie odwrotnością tego stanu, jest bardzo energetyczna, agent tam się bardzo dobrze bawi bitami. Głównie są jakby na pograniczu jakiegoś takiego UK bassu i trochę z jakimś takim breakcore'owym zacięciem, w sensie dużo jest amen breaków na pewno. No i trochę jest dla mnie nierówna, bo niektóre kawałki mi bardziej się dają, trochę niektóre mniej i momentami jest, kłóci się sam ze sobą z tym, co nawija, ale generalnie pod kątem takiej zabawy to przesłuchałem cały album od początku do końca za jednym odsłuchem, więc ja polecam.
0: Bartosz, ty chcesz pierwszy, czy...
2: No, czy ja mogę powiedzieć, no Mediał, jak rzeczywiście, w sumie jak tak żeście mówili, ja przez chwilę, że ta płyta się nazywa Projekt Polska, a to jest ten taki film słynny, znaczy no tam może słynny tam o tej miłości, znaczy jeżeli dobrze kojarzę, to tej miłości nacjonalisty i takiej dziewczyny o lewicowych poglądach, ale to zwracając już do płyty, tak, ja uważam, że ta płyta to jakbym ją porównać to taki energetyk, że jak można tak go sobie przesłuchać, żeby tak na takie pobudzenie, z takiego letargu. Ja tylko tam wyczuwam, że niektóre właśnie utwory były może takie bardziej energiczne, a trochę mniej to się da. Ale to też w sumie jest. To nie jest nawet zarzut, bo to też sprawia, że można tak trochę właśnie wyczuć tutaj, które te różnice pomiędzy tymi utworami, że to też się tak nie przynajmniej pod tym względem to się tak trochę. To nie jest tak jak w przypadku niektórych płyt, że się czasami wydawało, że to jest jedna tylko piosenka podzielona na kawałki. A tutaj właśnie przy tym też stylu muzyki, takim właśnie też hip-hopie, to mogłoby się troszeczkę zlewać, bo no właśnie no, ta nawika czasami może wydawać się podobna, nawet jak tutaj właśnie też bity się różnią, ale właśnie ta taka różnorodność sprawiła, że to dało się wyczuć. Mi się podoba. Jeżeli dobrze pamiętam, tam niektóre chyba tytuły, to tam nie były też jakieś disy na... Tam chyba też były jakieś tytuły...
0: Dis na Wawę,
2: właśnie.
0: Tylko nie chyba na Wawę, tylko na Warso. O.
2: No właśnie, na Warso, więc ciekawe to właśnie są tytuły. Ciekawie też jest, bo to jest 34 minuty i to jest 12 utworów, jeżeli się nie mylę.
0: Tak, dokładnie.
2: No więc to też jest, znaczy... bo to by było, że poniżej 3 minut na jeden utwór. Może... trochę zbyt krótkie, ale znaczy też, ale też nie przed właśnie czasami mogło być może te utwory mogły być długie, bo też ale też ta krótkość nie jest jakąś wielką według mnie wadą. To jest taki powiedzmy neutral, bo tak jak zazwyczaj czasami też mówię, że czasami są za długie, to tutaj bym powiedział, że za krótkie, ale w sumie jakby tak reasumując, może z drugiej strony jest tak idealnie wymierzony też czas tych piosenek, może tylko niektóre można byłoby tak wydłużyć.
0: Ja bym powiedział, że co tutaj odniósł się tylko na szybko na początku do długości, to jest taka trochę moim zdaniem cecha charakterystyczna w hip-hopie, że piosenki generalnie lubią być krótsze.
2: No może
0: w hip-hopie bardziej balansujesz w tym przedziale 2-3 minuty i da się robić dłuższe piosenki, ale to nie jest jakaś anomalia taka gatunkowa, że się robi właśnie tak średnio ma się poniżej 3 minut na kawałek. Przechodzę do tego, co ja sądzę. Mi się podobało. Co prawda też uważam, zgadzam się z Kubą, że to była taka trochę nierówna płyta i miała takie kawałki, które mi tak nie podsiadły idealnie, ale ostatecznie jakbym miał zebrać całokształt, no to jednak sumarycznie więcej kawałków mi się podobało niż mi gryzło się. Powiedziałbym, że taką ciekawą obserwacją, że czasami ta nawijka agenta mam wrażenie, może nie inspiruje się, ale sięga do podobnych źródeł, których na przykład Mata na początku swojej kariery sięgał. W erze Studni do Matury, czyli jego pierwszego wydawnictwa.
2: Ale to jeszcze było przed tym, jak miał własny zestaw w McDonaldzie.
0: Tak, to było przed tym. W każdym razie... W każdym razie...
2: Wybiłem cię, McDonald's.
0: Nie, w każdym razie... To niech... przynajmniej inaczej. To jest takie moje skojarzenie, że... Czasami jak słyszałem tego na Wilkę, to miałem takie skojarzenie, o, mam wrażenie, że słyszałem taki podobny koncept w jakimś kawałku Maty, ale to, co jest istotne, to to, że to by nie było, to nie jest, że to jest drugi Mata, nie próbuje być drugim Matą, to jest inny sposób nawijania, który właśnie jest taki dynamiczny, bardzo dużo się dzieje, ale podoba mi się master tego, który koniec końców celuje w to, żeby skupić się na... artyście i na jego nawijce mniej niż, a beat jest tylko tłem i tak, takim wyraźnym.
1: Tak, tak, tak. No to jest takie...
2: Tak, też w sumie racja, tak, fakt.
1: W sensie no to jest takie właśnie charakterystyczne dla na przykład cypherów na wyspach. Jakbyście sobie przesłuchali jakby, czy jak tam Flowdown na przykład czasami nawija inaczej, w sensie muzyka basowa jakby i hip-hopowa w UK. Ona właśnie cechuje się tym, że ten beat jest raz, że absurdalnie szybki, jakiś taki dziwny, krzywy i oni tam po prostu no, nawijają tą taką bragą z takimi właśnie, tak trochę z takim jamajskim sznytem. I właśnie agent tutaj jest takim polskim Jamajczykiem.
0: Właśnie nie, no to akurat czekaj, Messiah już czekaj, ukradł ten tytuł.
2: Polskim kim, bo nie dosłyszałem.
1: Jamajczykiem.
2: A, polskim Jamajczykiem.
1: No, tak.
2: Do Polski, znaczy wczesny Mata, Jamajczyk, to ciekawe kombo, ale pamiętajcie, Mata jest tylko jeden i co będzie, jak zostanie w końcu tym prezydentem, jak to ogłosił?
0: Nie wiem, nie zastanawiajmy się nad tym.
2: Hymn będzie nowy.
0: Zastanawiajmy się nad tym, że agent... to co właśnie, że taka właśnie wyrazista, bardzo skupiająca się na nawijce konstrukcja mastera jest czymś, co mi bardzo leży i moim zdaniem tak. To na przykład ja nie jestem tego, bo my mamy bardzo często w tym undergroundzie, którego my słuchamy w Radioaktywnym odwrotną tendencję, że te grupy jak PGR bardzo lubią w drugą stronę i że mają bardzo taki ich nawijka jest bardzo takim, nie chcę powiedzieć, że zahachmęcona, ale bardzo się zlewa z bitem.
1: Tak, tak,
0: i
1: tak.
0: Ja wolę tą stronę jakby medalu, którą prezentuje agent.
1: Mm-hmm.
0: Oczywiście dalej nie mówiąc, że PGR czy znane w tak, naszej
1: tak,
0: scenie
1: tak,
0: są.
1: Tak, nie, no tak, wiadomo.
0: Tak, ale koniec końców moim zdaniem na plus fajna nawijka, fajne teksty. Tak. Oprócz tych, które mi się nie podobały, to nie, są
2: wszystko
0: lepsze.
2: Wszystko było fajne, oprócz tego, że ci się nie podobało.
0: Dokładnie.
2: No, yo.
1: Jak najbardziej powiew świeżości na polskiej scenie moim zdaniem.
0: To na pewno.
2: To mówimy aktywacja środowa, czyli wasze środowe piwo w ciągu tygodnia.
0: Tak, ale pamiętajcie, że najlepiej robi sobie piwo samemu, tak więc możecie produkt polski odnaleźć na streamingach. Jak mówię, 12 utworów, 34 minuty, 33 sekundy materiału. I cóż, agent zostawiamy, już zostawiamy go na razie na boku, a wy sobie go posłuchajcie po audycji, ale teraz wracamy do kolejnych punktów programu za chwilę. Za chwilę będziemy iść dalej, już będziemy iść dalej.
2: Kulturalnie.
0: Tak, ale najpierw usłyszymy utwór, który to jest Dion, Many Times.

0: I teraz Seneka na dziś. I teraz cytat z O łagodności. Seneka myśli. Nawet człowieka potężniejszego od nas można pozbawić życia. Lecz tylko słabszemu można je darować. Ocalać to znamię człowieka na wysokim stanowisku, który nigdy nie jest godzien większej czci, niżeli wtedy, kiedy uda mu się osiągnąć tę samą moc, co bogowie, których dobrodziejstwu zawdzięczamy zarówno dobrzy, jak i źli. Swoje przyjście na świat.
1: To dla międzytorskiej miedzy. Oj tak, wychowały mnie te tereny.

sław. Jestem umówiony, to będę na czas. Przyjemny typ i przyjemna twarz. Zawsze daję tipa i zawsze sam raz. Mówię, proszę, dziękuję i przepraszam.

mam tu przez to cierpieć. Mam wciąż paru ziomków, do których jak w San Andreas czuję respekt, to oni wiedzą i dlatego jestem sław. Jestem umówiony, to będę na czas. Przyjemny typ i przyjemna twarz. Zawsze daję tipa i zawsze sam raz. Mówię proszę, dziękuję i przepraszam. Tak bym kurczę chciał, żeby być

sław. Jestem umówiony, to będę na czas. Przyjemny typ i przyjemna twarz. Zawsze daję tipa i zawsze sam raz. Mówię proszę, dziękuję i przepraszam. Sław. Jestem umówiony, to będę na czas. Przyjemny typ i przyjemna twarz. Zawsze daję tipa i zawsze sam raz. Mówię proszę, dziękuję i przepraszam.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Ogólnoeuropejska akcja Road Pool. Metro na Bemowie. Studia drugiego stopnia. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Ważna informacja dla wszystkich kierowców, pieszych i rowerzystów. Dzisiaj, w środę 16 września, na stołecznych drogach rozpoczęły się zmasowane kontrole policyjne w ramach ogólnoeuropejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Funkcjonariusze patrolują przejścia dla pieszych i kluczowe skrzyżowania. Mandaty za wyprzedzanie przed zebrą czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wynoszą do 1500 zł i 15 punktów karnych. Ale sprawdzani są też piesi i rowerzyści. Akcja potrwa przez najbliższe 6 dni. Przejdźmy do zdarzeń z technicznego placu budowy. Na podziemnym odcinku drugiej linii metra na Bemowie doszło do przełomowego momentu testowego. Po próbach ze skrajnikiem mechanicznym sprawdzającym przestrzeń w tunelach, na torach pomiędzy nowo powstającymi stacjami Lazurowa i Karolin przejechał pierwszy fizyczny pociąg podziemnej kolei. Próby systemu zasilania i bezpiecznego przejazdu przebiegły pomyślnie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na Politechnice Warszawskiej w połowie września mija termin naboru na wybrane kierunki studiów drugiego stopnia na semestr zimowy. Kandydaci zakwalifikowani w ostatnich turach oraz nowi studenci pierwszego roku proszeni są o dopełnienie formalności dokumentowych przed oficjalną inauguracją roku akademickiego. Przypominamy również o sprawdzaniu swoich kont w systemie USOS oraz śledzeniu informacji wydziałowych dotyczących szkoleń bibliotecznych i BHP dla nowych roczników.
0: A wiadomości przygotował Jakub Truszkowski.

0: tak. To czas już na naszą środową dyskusję w naszym ulubionym radiu, w aktywacji środowej w radioaktywnym. I mam tutaj wspaniałych, wiadomo, osoby do dyskusji, czyli Jakub Truszkowski i Kacper Radzikowski. I może, no zobaczymy, czy jeszcze, czy będzie chciał
1: się... też pogadać.
0: Oczywiście, no właśnie, właśnie nie byłem pewien, czy ty się zgłaszasz, czy mówisz, że nie, nie. Ale nie, słuchaj, no. Z legendą zawsze, mam nadzieję, że, się nie, będzie, no. że nie będę się stresować, żeby
1: trochę z legendą... Trochę przesadzacie z tą legendą, ale miło mi bardzo.
0: Gwiazdy w południe, można powiedzieć. W późne popołudnie, a konkretnie po 7:00. Po dobranocce. No dobra, ale już
2: przychodzę... Nie no, jeszcze w trakcie dobranocki.
0: No tak, w sumie tak. Tylko no. Dobranocki już teraz nie ma. Może o tym to kiedyś trzeba będzie porozmawiać. Ale właśnie, jak oceniacie swoje życie w Warszawie pod względem spędzenia wolnego czasu i korzystania z rozrywek właśnie, jakie proponuje nasze miasto miejskich? Tak ogólnie.
1: To nie jest moje miasto.
2: Właśnie to jest trochę trudne w publikę, że trafiłeś, bo masz trzech teoretycznie mieszkańców Warszawy, którzy nie są z
0: Dobra, ale przyjeżdżacie do Warszawy, więc ja nie powiedziałem, że to jest, może się sformułowałem, nie jest wasze miasto, tylko że w samej Warszawie.
2: Śmieję
0: to...
2: się, bo bardziej powiedziałbym, że na potrzeby argumentu załóżmy, że wszystkie okoliczne miejscowości są tak zwanymi sypialniami. I... Tak.
0: Słuchaj, kiedyś Warszawa miała być według jednego projektu poza Podkową Leśną. Mieć
3: bardzo wersję... dobrze, że tak się nie stało.
0: Tak, miało być od morza do gór po prostu, no więc wszyscy klasa. Rodacy, ale słuchajcie, mówiło się kiedyś rodacy z Warszawy, rodacy z Warszawy.
3: Stop ekspansji Warszawy.
2: To akurat jest zabawne, bo teraz latają te reklamy, że Warszawa chce mieć dostęp do morza i tam coś ukrywają.
3: Absolutnie nie.
0: A to jeszcze nie ma? No przez Wisłę to ma, jak to płyniesz sobie.
2: No właśnie, to jest pośredni dostęp do morza.
3: Nie no, generalnie ja powiem, że chyba jest spoko. W sensie tak pod kątem takiego, no w sumie już, no jakby osoby studenckiej, tak to nazwijmy, to chyba Warszawa całkiem fajnie stoi z inicjatywami dla młodych. I w sumie no nie tylko tak naprawdę, wiadomo, jakby czasami się trafiają rzeczy, za które trzeba jednak zapłacić, ale za każdym razem jest jakaś alternatywa, gdzie albo trzeba naprawdę niedużo zapłacić, albo w ogóle, także to jest chyba spoko, jak mi się wydaje.
2: Ja bym powiedział, też raczej bym się wyraził pozytywnie. Dużą zaletą Warszawy jest po prostu, że przez swój rozmiar jest bardzo, daje szerokie pole do manewru, bo dużo różnych pod względem takiego profilu zainteresowań, które może mieć taki osoba korzystająca z takich rozrywek, znajdzie coś dla siebie. I wydaje mi się, to jest zasługa tego, że po prostu tu dużo osób, dużo mieszkańców i właśnie jeszcze z obrzeży dodatkowo jeszcze powiększa się populacja taka dzienna przebywająca w Warszawie lub na wieczór, co daje szansę po prostu dużej ilości różnych biznesów, takich właśnie usługowo-rozrywkowych na znalezienie swojej niszy, więc jest co robić i jest sporo dobrych rzeczy do robienia.
4: No ja może rozwinę właśnie wypowiedź Kuby, że faktycznie rozrywki w Warszawie są bardzo tanie, szczególnie dla studentów. Jak na przykład sobie pomyślimy o muzeach, no to chociażby do Muzeum Narodowego mamy wejście za ile tam, parę złotych?
2: Masz dzień jeden w tygodniu, gdzie masz darmowe wręcz.
4: Tak. Za złotówkę chyba.
3: Zachęta w czwartek jest za darmo na przykład.
4: A, no właśnie.
0: Znaczy ogólnie to jest taka mała promocja z tego, co kojarzy na... Przynajmniej w Warszawie, a nie wiem, czy też nie w całej Polsce, ale na pewno w Warszawie powinno być tak, że jeden dzień w muzeum musi być właśnie za darmo.
2: Tak.
0: Tak jest na pewno w Polinie i w Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Właśnie stąd są Muzeum Narodowe też darmowe, właśnie z tej zasady.
0: Że... Musi tak być, to są różne dni i to się też zmienia, bo na przykład kiedyś w Muzeum Powstania Warszawskiego to była niedziela, ale to było kompletnie, bo wiadomo, że wtedy najwięcej osób przychodziło i teraz chyba jest poniedziałek, tak mi się wydaje. Jeżeli dobrze pamiętam.
3: No.
0: Na pewno nie wtorek, bo wtedy jest zamknięte.
3: No.
2: Kina studyjne też mają tanie bilety. To tak jeszcze a propos argumentów.
3: Kina studyjne ma tanie bilety. Tak, to prawda.
0: Też tak chciałem spytać.
3: Też fajnie w sensie, jeżeli chodzi o kina studyjne, no to jakby to też jest w sumie o tyle no chyba. Nie wiem, jak stoją też inne miasta jakby z kinami studyjnymi, ale w Warszawie jest ich całkiem sporo.
2: W Warszawie jest dobra oferta, jest ich dużo. Tak. I ich dużą zaletą jest jeszcze to, że one właśnie te dni takie, gdzie masz ten tańszy bilet, co przeplatają. Więc tak naprawdę zawsze znajdziesz dzień, gdzie masz szansę pójść taniej.
3: Tak, albo mają też tam taką opcję, że po prostu jeżeli wcześniej się kupi bilet, no to po prostu mniej płacisz. I kolejną zaletą po prostu kin studyjnych jest to, że ich oferta nie ogranicza się tylko do tego, co aktualnie wyszło, tylko też na przykład robią jakieś małe festiwale tematyczne, albo miesiące tematyczne, albo po prostu puszczają, nazwijmy to, starsze filmy.
2: Na przykład Muranów ma ten cykl Timeless.
3: Tak, tak, tak, tak, dokładnie.
2: I to jest na przykład dobra oferta, jak ktoś lubi starsze kino, bo tak, można dużo znaleźć filmów, które wahają się między klasyką, a są innymi pozycjami ze kina, które nie jest najnowsze.
3: Tak, chyba w tamtym roku, nie wiem, czy w tym roku też jest, właśnie Lynch był po prostu puszczany przez cały rok, chyba dalej jest w ogóle filmy jego. Także to na pewno. Jest szereg też jakichś warsztatów od jakichś oddolnych inicjatyw, gdzie jest albo po prostu sytuacja typu płacisz ile możesz i my ci dajemy to, co organizujemy, i wtedy cel też idzie na jakiś cel charytatywny, w sensie hajs idzie na cel charytatywny, także to też jest raczej nie takie, że komuś dajesz do kieszeni. No, także myślę, że ja oceniam pozytywnie.
0: A właśnie też tak, że cenowo, uważacie, że to cenowo też odpowiada, da się dojść na przeciętną kieszeń studenta?
3: Tak, tak, tak. Ja myślę, że każdy student minimum raz w tygodniu jest w stanie sobie jakoś tak pozwolić, że przynajmniej albo pójść, czy to pójść do kina, czy sobie coś zobaczyć, czy cokolwiek zrobić innego niż jego dom.
2: No. Na pewno zna się znaleźć alternatywę, która jest przystępna cenowo dla studenta w każdym obszarze. No nie wszystkie aktywności są najtańsze, ale jest coś, co się da znaleźć po dobrej cenie. Nie jest to jakąś rozrywką, która jakby nie ma. No jest takim ochłapem trochę. I jego cena odwzorowuje jego jakość, tylko akurat faktycznie jest dobra jakość i za dobrą. Bardzo to dobry stosunek jakości do ceny. Dobre stosunki jakości do ceny.
0: Okej. A czy Warszawa to według was fajne miejsce dla młodych do życia?
4: To jest trochę pytanie filozoficzne.
3: To prawda, bo o ile jakby atrakcje są stosunkowo tanie czasami i da się znaleźć, o tyle samo mieszkanie, wynajęcie mieszkania w Warszawie absolutnie nie jest tanie. Także tu się pojawia pewien problem, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie urodził się w Warszawie i nie ma takiej, nie wiem, szansy, że po prostu mieszka na przykład, nie wiem, czy dalej u rodziców, czy po prostu mu się poszczęściło i jakoś tam ma ogarnięte to mieszkanie, to myślę, że taka przeprowadzka do Warszawy wiąże się z dużą ilością wyrzeczeń. No, taki mój statement jest.
4: Tak. Jakie wyrzeczenia masz na myśli?
3: Jakieś wyrzeczeń, no typu na przykład jakość życia może, czyli taka generalna jakość życia, w sensie, że nawet jakby moim zdaniem może ci spaść przy takim codziennym jakby funkcjonowaniu, jeżeli bierzemy pod uwagę, że studiujesz dziennie i musisz się utrzymywać. To absolutnie, w sumie się nie utrzymasz w Warszawie przy studiowaniu dziennym, tak naprawdę, na dobrą sprawę, jeżeli nie masz pomocy od rodziców, tak z tego, co obserwuję po ludziach. A przynajmniej jest to bardzo ciężkie.
2: No powiedziałbym, że tak właśnie od tej strony finansowej to jest generalnie trudno. Tak myślę, że to Warszawa niestety nie jest jedynym miejscem, które ma ten problem. Jest ona wyjątkowo skrajnym przypadkiem w polskiej sferze z racji na to, że dalej jest ona bardzo jest ona po prostu wypełniona ludźmi. Mamy bardzo dużo uniwersytetów, do których ludzie zjeżdżają, więc jest duży popyt na taki średnioterminowy najm, co też powoduje, że ceny windują się, no i są one wysokie.
3: Tak. Co ciekawe, tak sobie teraz myślę, możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że dostęp do kultury jest o wiele tańszy niż na przykład jedzenie na mieście i czy na przykład kawa
2: w kawiarni.
4: Cena kawy w kawiarniach, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest absurd.
3: Tak, to prawda.
2: Okay, dobra,
4: to powinno być trzy razy tańsze.
2: Okej, to jaka, ciekawostkowo, jak wyślicie, jaka, jak myślicie o kawie, to jaki widzicie próg cenowy?
4: No. Espresso 5 zł.
3: No, espresso tak...
2: Americano?
4: 8.
2: To jest to, co chciałbyś, dobra, tak? Uwaga. Czy to jest to, ile widzisz?
4: To jest to, teraz, co bym chciał.
3: A teraz ci trochę wyjaśnię. Wiesz, jak się robi americano?
2: No po prostu robisz espresso i dolewasz wody.
3: Odwrotnie akurat, ale generalnie tak, więc...
2: Ja wiem.
3: Więc moim zdaniem jakby...
2: Ja wiem, tylko...
3: Cena powinna być, jeżeli chodzi o americano i espresso, bardzo zbliżona, może złotówka różnicy, czy coś w tym stylu. Z perspektywy na przykład, nie wiem, jak no, pracowałem w kawiarni po prostu.
2: Generalnie przynajmniej... Tu może Jakub, bo mamy to doświadczenie, że mamy ten sam wydział nasz i to tam wydaje mi się takie ceny były w tym, w lokalnym, w tym.
4: Wydaje mi się, że podrożały. Teraz za mniej niż, myślę, americano 12-14 zł.
2: Tak, to i, tak i ja mam wrażenie, że to jest dobra cena. W sensie ja uważam, że to jest
4: dobra cena.
3: Tak, aktualnie.
4: To, ja
2: no, u nas my mieliśmy możemy... w tym roku akademickim opcję za 10,50 czy tam 25. U nas na wydziale.
4: No to jeszcze jest.
2: I to była ten, nie z automatu, bo z automatu była za około 8 właśnie za Amerykanów. Ale ona była trochę gorsza.
3: Za 8 zł, Jezus Maria.
2: Ale wiesz co, nie była ona okropna.
3: Okej, dobra. No chyba,
2: jakby jak
3: tak.
2: Na automaty była to wysoka półka, bo raz próbowałem, ale to dalej czuć było, że to jakby było czuć różnicę, że tak te 10 zł, te 2 zł były, dawały zysk jakościowy.
3: Ja uważam, że jakby zapłacenie, nie wiem, za kawę więcej niż
0: 3 złote.
3: Nie, no dobra, bez przesady, no bo jakby też w zależności od tego, skąd ktoś ma ziarna i tak dalej, w ogóle cała ta otoczka, jakby to ma sens trochę, może mi wjechało gdzieś tam jakieś spaczenie, ale jest różnica, czy ma się dobrą kawę, czy nie. No ale to takie za czarną kawę moim zdaniem nie więcej niż dycha. To jesteś w tym stylu.
4: Tak, mogę się pod tym podpisać.
2: Uważam, że 10 zł to jest taka właśnie bariera, że jestem w stanie zrozumieć, że koszty prowadzenia biznesu jakby muszą mieć jakąś marżę na tym, więc jakby
3: tak.
2: Koniec końców, że to, żeby na mnie się to się opłaca.
3: Ostatnio tu w okolicy jest jedna kawiarnia, która się tworzyła i ona ma tanią i dobrą kawę. Teraz nie pamiętam, jak się nazywa, ale zaraz ją znajdę i najwyżej potem wam powiem.
4: Ale wiecie, co wam powiem, że... Właściciele lokali, kawiarni, argumentują to tak, że kawa jest droga, dlatego, bo ludzie przychodzą, siadają, piją kawę i to tak, produkuje koszta tak, prowadzenia lokalu.
3: Kupujesz jedną kawę i siedzisz przez 4 godziny.
4: A ja mam taki pomysł. Zróbmy w takim razie dwie różne cenniki. Dla tych, którzy biorą kawę, powiedzmy, na wynos i dla tych, którzy siadają. Wtedy mamy...
2: Wiecie, podoba mi się ten pomysł.
4: Bierzesz na wynos... I nie masz jakby możliwości usiąść w kawiarni.
2: Właśnie zastanawiam się tylko, jak to egzekwować.
4: No to wiesz, to jest.
2: Żeby
4: taki
2: tak faktycznie móc to wyegzekwować.
4: Utopijny, idealistyczny bardzo przypadek, który przedstawiam ten pomysł, ale taki właśnie pomysł.
2: Jak mówimy to z tą świadomością, to ja się podpisuję pod tym.
0: To w ogóle jest może pomysł na kolejną jakąś dyskusję o kawie.
4: Ja myślę, że tutaj możemy godzinę o kawie rozmawiać. No
2: kawa to jest...
0: Właśnie, a tematy
2: do rozwojego ważne
0: to życie w Warszawie. I to jest najciekawsze. Czy Warszawa oferuje ciekawe formy rozrywki dla młodych, zwłaszcza dla studentów?
2: Tak. Tak, nawet już mówisz kina studyjne.
0: Tak, no.
2: Filharmonia Narodowa. Filharmonia Narodowa ma fajną ofertę dla studentów. Ogólnie ona jest, z tego co pamiętam, to nie jest tylko ograniczone do studentów, że pierwsze czwartki miesiąca są zawsze mają, cała sala jest za śmieszne pieniądze w skali tego, co się normalnie płaci za bilet w Filharmonii. To jest jakby jakieś 40 zł za bilet. I można w tym zgarnąć miejsca, które na pierwszą klasę, które normalnie, w sensie w tym strefie, które normalnie na przykład może zapłacić na zwyczajnym koncercie, nie w tej ofercie, stówę nawet. Mi się zdarzyło tak zapłacić, bo to było jedyne miejsca. No a jakby uważam, że Filharmonia Narodowa jest całkiem dobrym przeżyciem i warto przynajmniej raz przejść się do Filharmonii, zobaczyć jak się obyć się z taką muzyką klasyczną na żywo. To jest moja opinia przynajmniej.
0: No a szkoda, że nie jestem już studentem, bo z chęcią właśnie też to zobaczę. Ja jedynie w Filharmonii to w dwójce, czyli naszej konkurencji, nazwijmy to. Słucham. No właśnie teraz chyba właśnie Filharmonia w dwójce to się zaczyna tak... Nie, po 19, nie, po 20, po 20 tak na pewno. Tamtą różne jest. No tak, ale nie, raczej tak po 20 się zaczyna. To dla tych, co powiedzmy też chcieliby częściej, bo to jest codziennie, A, być może ta filharmonia też tak, no, też, no, poza tym darmowym wejściem dla studentów, nie są może studentami, a chcieliby za darmo. Dobra, a no to nie, to już część Kacper odpowiedział, że ich są jak Kuba też, bo miałem pytanie, jakie z tych rozrywek uważacie za najciekawsze i warte polecenia i z czego lubicie najbardziej korzystać? Tylko Kacper, czekaj, bo ty w końcu byłeś w tej filharmonii?
2: Byłem raz w filharmonii, ale to jest raczej raz nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko raz, bo...
0: Tak się
2: ogarnięcie się, żeby pójść do filharmonii jest trochę bardziej nie złożonym procesem, ale jak się dzieje dużo w życiu człowieka, bo się studiuje, pracuje i próbuje utrzymywać znajomości, których zawiązał i te znajomości niekoniecznie mają ochotę chodzić do filharmonii, tak nie idzie to naturalnie, to ogarnąć się tak, żeby mieć taki moment, żeby pójść do filharmonii jest może być trudno. Ale na pewno kiedyś wrócę do filharmonii.
0: Do Żabki? Nie, do filharmonii.
2: No nie, właśnie, no, kurczę, to byłaby, jakby usłyszał taki dialog, mamma mi, jak byłoby to piękne.
0: Właśnie, do Żabki to tylko po naczosy, żeby nie chce jeść w czasie koncertu filharmonii.
2: Oj, kolego. Prosisz się.
0: I wiecie, i tak przy wszystkich tam otworzyć takie piwko.
2: O, nie no, to masz po to masz przerwy między...
3: A propos czegoś takiego, to przypomniało mi się, jak byłem na wycieczce do teatru właśnie, do opery byliśmy. Dziadek już to balet. Ale było grane jakby w Teatrze Narodowym, na tej wielkiej hali byliśmy w tych, jak to się nazywa? Takie balkoniki na górze są, w sensie po 6 osób. W lożach siedzieliśmy i zaczyna się spektakl i mój kolega, była taka cisza i mój kolega otworzył puszkę coli.
2: Mamma mia.
3: Jaka reakcja? Akurat w naszej loży nie było nauczyciela nikogo, więc my się zaczęliśmy po prostu śmiać, ale tak, czyli tak wiadomo, w sensie staraliśmy się nie śmiać, ale się śmialiśmy i...
0: A ty akurat w operze jakiś pewnie podniosły moment tam się odbył.
3: Nie, na szczęście to był sam początek w ogóle, co nie? Więc jeszcze nic się nie zdążyło wydarzyć.
0: Przedstawili ktoś z reżyserem i wszyscy ja.
3: Ale po prostu za każdym razem mi się to przypomina, jak właśnie ktoś przypomina właśnie mi, albo mówi o filharmonii, albo o właśnie operze, czy coś w tym stylu.
0: Anyway. Ale to była opera w końcu.
3: Tak, to była opera. Tak. Akurat byliśmy.
0: A nie, to mi się tylko przypomniało, jak kiedyś na zajęciach takich mój, no, kolega z grupy, powiedzmy, coś tam, bo to były te zajęcia z informatyki, tam takie, co my na UW mieliśmy i tam właśnie jeden, bo to były ćwiczenia i wtedy jeszcze wykłady był i to prowadziło dwie inne osoby i ten facet na ćwiczeniach coś tam mówi, no tam mieliście, czy będzie wytłumaczone, ale czy tam mieliście, znaczy będzie na wykładzie, który prowadzi pan profesor i wtedy jak on to mówi, to takie było lekkie zamieszanie, nie? A akurat w momencie, kiedy akurat nastała taka idealna cisza, właśnie ten nieznajomy powiedział, jak ten właśnie prowadzący powiedział o tym profesorze, nie znam gościa. I tak to wszyscy było słychać i tak tylko, a on tak powiedział, a dobra, to przekażę panu profesorowi prowadzącemu wykład. Dobrze, a teraz tak. W sumie warte polecenia tu żeście powiedzieli też.
3: Od razu już się wysprzytykał. Kurczę.
2: Wystrzeliliśmy się z naszych propozycji. No.
0: A właśnie według was młodzi potrafią też się sami dobrze bawić, czy potrzebują też właśnie jakiejś pomocy instytucji, czy w sensie takich zorganizowanych?
3: W sensie potrafią. W sensie jakby są na przykład, się przypomniało, że w trakcie wakacji na przykład, no dobra, to jest aktualnie wiadomo trochę takie, też trochę moda, to zapoczątkowa i tak dalej, no ale na przykład te wszystkie kluby kolarskie nawet, czy coś tam, który jest Kontra 22 chyba, to jest klub kolarski, no i jakby oni co wtorek organizowali po prostu przejażdżkę po Warszawie i to nie była żadna instytucja państwowa i nic, po prostu jakby ziomki stwierdziły, że ej, lubimy jeździć na rowerze, to zaprośmy.
0: Ja też jestem taki stary, że pamiętam czasy mas krytycznych takich, naprawdę, że to potrafiło, bo teraz to jakoś tak trochę mimo wszystko przycichło, ja pamiętam, że rzeczywiście co miesiąc była ta masa krytyczna, tak właśnie jak ja chodziłem do podstawówki i to też było pewnego rodzaju wydarzenie.
2: Ale masa krytyczna miała trochę jednak taki protestu jednak.
0: Tak, no nie, tak. To taka była, ale...
3: To się po prostu nazywa kontra, ale jakby to nie ma żadnego aspektu politycznego jakby.
0: Znaczy wiesz, no trudno powiedzieć też, że walka o te ścieżki rowerowe to był też taki polityczny tam.
3: Było.
2: Znaczy to był polityczny na zasadzie tego, że musiał apelować do polityków przez to, czym
3: tak,
2: był.
3: Tak, a tutaj po prostu ludzie się zbierają jechać, żeby pojeździć na rowerze i potem wracają klasycznie do po prostu kawiarni i piją sobie kawę.
4: No właśnie, ale zapomnieliśmy o takiej rozrywce jak sport, że w Warszawie również są wszelkie tak. Kluby kolarskie, kluby biegarskie i właściwie...
0: Łucznicze też.
4: Właściwie jaki sobie wymyślimy sport, taki możemy znaleźć właśnie jakąś grupę zajawkowiczów, którzy również będą chcieli uprawiać ten sport.
0: Czy hokej jest na lodzie? Bo
4: kiedy... Jest też, jest, chyba jest, obok się... Agrykoli jest lodowisko.
3: A ja nie wiem akurat.
4: Wydaje mi się, że jest obok Agrykoli.
0: Ale kiedyś to mi się wydaje było chyba bardziej rozwinięte. Znaczy, kiedyś ogólnie jeśli chodzi o sport, to znaczy, bo z hokejem to chyba, no kiedyś nawet Polonia Warszawa chyba czwarte miejsce, co prawda przed wojną w hokeju na lodzie, ale jeśli chodzi też o sport, to kiedyś zawsze było tak, że, znaczy kiedyś była według mnie lepsza ta sieć tych, znaczy sieć, było więcej tych takich klubów dzielnicowych, takich z tradycjami, nie jakichś takich szkołek piłkarskich, na przykład, nie wiem, na Woli była Sarmata Warszawa i to były te takie kluby wielosekcyjne i one w większości albo te sekcje po prostu poupadały i została najczęściej piłka nożna, albo te kluby całkowicie upadły, tak jak, nie wiem, czy nie, no Gwardia teoretycznie jeszcze istnieje, ale to już nie jest to samo co kiedyś. Sarmata, jest tam tradycja piłki nożnej, ale ten klub jako taki to też nie istnieje, zresztą na swoim obiekcie już to tam dawno nie
3: Ja bym chciał, żeby wrócił klasyczny wrestling, jakby taki jak WWE po prostu. Niech się otworzy jakiś.
2: Ale to nie jest klasyczny wrestling.
3: Ale tam to jest klasyczny wrestling, bo jak miałem 12 lat, to oglądałem to na Extreme Channel i...
2: O panie, ale dalej jest na Extreme, tylko nie tak, WWE.
3: Tak. No tak, no jakby ja wiem. I zagrywałem się na Xboxie w to.
2: Zawsze masz Netflixa ewentualnie.
3: Tak, a właśnie ostatnio odkryłem, że tam
2: od roku jest już na Netflixie, tak, WWE, tak, po prostu, właśnie, bo mają deala.
3: To właśnie ostatnio to odkryłem, więc... i chyba sobie zacznę to puszczać tak w tle, nie wiem, jakoś tak.
0: A w ogóle chyba, bo też się czymś już nie, ale w Warszawie na pewno jest jakaś drużyna rugby czy futbolu amerykańskiego, bo z tego co mi się kojarzy,
2: że futbol amerykański, to nawet
0: jest różnica,
3: prawda.
0: Albo to jest różnica między rugby a...
2: Tak, są duża.
0: Tak, no i...
3: jakby. Ja
2: koncepcyjnie dziwnie wyglądające piłka musi zostać przeniesiona na jeden koniec boiska w rękach, ale sposób, w jaki to jest przeprowadzane, jest znacząco różni.
4: Rugby jest chyba dużo niebezpieczniejsze niż futbol amerykański.
2: Oba są niebezpieczne po prostu.
4: Tak, ale chyba w rugby są te zabezpieczenia dużo
2: Są skromniejsze, tak. Ale też po prostu...
0: Czyli w rugby są te zabezpieczenia mniejsze, tak?
2: Tak, no tak naprawdę zabezpieczenia w rugby sprowadzają się do szczęki i takiego czepka.
3: Kasku po prostu. I A propos wrestlingu.
0: No właśnie, nie, ale...
2: Wrestling też jest w Warszawie.
0: To jest wrestling grupowy.
3: Jest PPW, na przykład.
4: A jak się rozwija ten skrót?
3: O Jezu, nie Polish pamiętam. Wrestling chyba...
2: Nie pamiętam. Znaczy, pamiętam, że istnieje jako organizacja. Ja
3: chyba tak, jest taka organizacja i to jest faktycznie jakby taka federacja z pełną parą, jakby na miarę w WWE po prostu.
2: Tylko w bardzo małej skali.
3: Tak, w mniejszej skali, że tam faktycznie jakby ludzie się, wiesz, też robią sobie te postacie, przebierają się, tam jest w ogóle cała otoczka, co nie.
2: Właśnie. Ale to też jest to jest po prostu udawane.
3: No tak, no jakby, no to wiadomo.
2: To reżyserowane, to jest ważny detal.
0: Ja powiem tak, właśnie ja też słyszę, chyba o wrestlingu też słyszałem, ale właśnie o tym futbolu amerykańskim słyszałem, bo to też jest ciekawe, że to właśnie ta amerykańska tak się rozwija, ale jeszcze a propos wrestlingu pamiętam, jak to chyba... Nie wiem, czy dobrze zapamiętam, ale właśnie, że jak było, że to jest wszystko, ktoś powiedział, że to jest wszystko wyreżyserowane, to było wielkie oburzenie tam w jakiejś, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to w jakiejś chyba kreskówce, czy coś takiego, czy w jakimś takim filmie młodzieżowym, ale chyba w kreskówce, bo to tam wrestling też występował w tych amerykańskich kreskówkach.
2: No właśnie, on jest częścią amerykańskiej kultury, to mi po prostu trzeba oddać, no i tyle.
0: Kiedyś to w ogóle była taka, nie wiem, czy chyba, czy nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy, bo to chyba było o wrestlingu, można się, kreskówka osobna, Mucha Lucha, bo tam też byli tacy poprzebierani za różne
2: to
0: stroje.
2: Kojarzę, że jakaś chyba grę jakąś online'ową z jakiegoś kanału telewizyjnego, ich strony internetowej, ale tak nie pamiętam, z jakiejś gry, po prostu jakiejś strony typu Wyspa Gier, coś takiego, ale chyba nie oglądam kreskówki.
0: Ale czekajcie, bo w tym wrestlingu to, jeśli kojarzę, to się też tam przebierają.
3: To jest jakby teatr, gdzie się biją.
2: Dosłownie to jest dosłownie lepszy opis tego, czym jest wrestling.
0: Bo właśnie nie wiem, dlaczego to mi się też kojarzyło to jakoś z Hiszpanią, czy tam z Meksykiem.
2: Bo Meksyk jest drugą taką, jest takim bardzo mocno też wrestlingową kulturą po prostu.
0: Tak, ale chyba Stany są bardziej, nie?
2: Tak, koniec końców tak, ale wrestling w Meksyku też Stany, jest mocno i ma bardziej taką charakterystyczną dla tego kraju otoczkę, bo są ci zamaskowani. Nie, w Meksyku. Właśnie no. Z Meksyku wychodzi się taka kultura tych zamaskowanych luchadorów, którzy
0: a,
2: są...
0: A, no tak, bo w Stanach to chyba raczej nie ma tych zamaskowanych, raczej są...
2: Są, ale no oni właśnie tak piją trochę tego hiszpańskiego.
3: Jest Rey Mysterio.
0: Właśnie to te Mucha Lucha raczej chyba było hiszpańskie, bo tam właśnie było takie coś, że tam każdy miał z tych maskę taką.
2: Tak, tak, bo to jest część właśnie meksykańskiej, właśnie hiszpańskojęzycznej
0: tak,
2: kultury.
0: To pewnie raczej tak właśnie, to właśnie raczej te hiszpańskie. No cóż, mam jeszcze parę pytań, ale czas nas goni, więc tak. Być może część druga za tydzień. Zobaczymy.
2: Być może. Zobaczymy. A może nie. Kto wie, dowiemy się za tydzień.
0: Jeżeli będziecie nas słuchać.
2: Muszą nas słuchać, przecież jesteśmy wspaniałą aktywacją środą, która aktywuje dla nas ten środek tygodnia, a teraz będziemy
0: dla przyjdziemy do was i zapukamy do
2: będziemy to robić utworem w wykonaniu Jessie J, który nazywa się Domino, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 16 września 2026 roku. Imieniny obchodzą Abundancjusz, Antym, Cyprian, Edda, Edyta, Eufemia. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Zaczynamy na morzu. 16 września 1934 roku z gdyńskiego nabrzeża odbija Dar Pomorza, biała fregata, którą 8 lat wcześniej społeczność Pomorza złożyła się kupić dla szkoły morskiej, po tym jak jej poprzednik, wysłużony Lwów, definitywnie odmówił dalszej służby. Na pokładzie kapitan Konstanty Matyjewicz, kadeci i marzenie, które dotąd wydawało się zarezerwowane dla większych flot, opłynięcie kuli ziemskiej pod polską banderą. Przenosimy się do Sydney. 16 września 1993 roku, dokładnie 59 lat po wypłynięciu Daru Pomorza, na mapie Polski pojawia się nowy Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych. Rozciągnięty na północno-zachodnim skraju ziemi Kłodzkiej, tuż przy granicy z Czechami. To miejsce, które trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Piaskowe skały rzeźbione milionami lat przez wiatr i wodę w fantazyjne formy tworzą prawdziwie skalne labirynty. Błędne skały, gdzie ścieżki wiją się między głazami tak ciasno oraz szczeliniec wielki, najwyższy szczyt Gór Stołowych, 919 metrów nad poziomem morza, na który prowadzi kilkaset wyciosanych w skalę schodów, a z którego roztacza się widok aż po Karkonosze. I wreszcie wrzesień roku 1620, najciemniejsza z dzisiejszych rocznic. Pod Cecorą, na terenie gospodarstwa mołdawskiego, 70-letni hetman Wielkiej Korony Stanisław Żółkiewski staje na czele wyprawy, która miała powstrzymać ekspansję turecko-tatarską, a skończyła się jedną z najboleśniejszych klęsek w dziejach Rzeczpospolitej.

17 na hali Koło. KKS Polonia Warszawa rozpocznie swój sezon o godzinie 19 z meczem z Solwerą Sokół Łańcut. Wszystkich zachęcamy, przedstawiciele radioaktywnego będą tam w mojej skromnej postaci, jako że właśnie otrzymaliśmy akredytację na cały sezon koszykarskich zmagań, więc będziemy tu w miarę możliwości regularnie informować o sukcesach naszych koszykarzy Polonii Warszawa. Jeżeli chodzi natomiast o piłkę nożną, w ostatnim meczu Polonia Warszawa w zeszły piątek zakończył się wynikiem 2-2 i trzeba przyznać, że piłkarze Polonii mieli dużo szczęścia, mimo że to oni wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie. Ale właśnie pierwsza połowa zaczęła się od Polonia Warszawa zaczęła słabo, potem się trochę rozkręciła. Niestety przerwa trochę widać wybiła ją z rytmu, bo od razu straciła właśnie bramkę i wynik na 1-1. Po paru minutach Polonia by tą strzeliła. Potem zaczęła się bardzo taka nudna, wręcz bardzo mało emocjonująca gra i w wyniku starań Polonii Bytom przyjezdni poloniści z Bytomia prowadzili 2-1 i rzutem na taśmę udało się w końcówce meczu Polonii Warszawa wyrównać 2-2 i obecnie Polonia zajmuje siódme miejsce z wynikiem 11 punktów, tak samo jak zresztą Arka Gdynia, Ruch Chorzów też mają po 11 punktów oraz w tabeli pierwszej na pozycjach. Dobrze, to teraz przechodząc do Legii Warszawa. Legia Warszawa zajmuje obecnie drugie miejsce po ostatnim remisie z Widzewem Łódź 1-1. Drugie miejsce z 16 punktami, Górnik Zabrze z 21 na pierwszym miejscu. Natomiast na trzecim miejscu w Ekstraklasie Lech Poznań też z 16 punktami, ale ma o jeden mecz mniej, więc tutaj jeszcze wszystko się może wydarzyć. Następny mecz Legii Warszawa odbędzie się już w ten weekend. Będzie to mecz wyjazdowy i będzie to mecz w Białymstoku, bo będzie to mecz klasyczek Jagiellonia właśnie Legia o godzinie 17:30 w niedzielę właśnie 20 września. Tutaj jeszcze taka wracając do Polonii, Stal też Rzeszów ma równo też 11 punktów i z tych trzech drużyn Stal, Rzeszów, Ruch Chorzów, Arka Gdynia i Polonia Warszawa zajmuje siódme miejsce, ale wiadomo, tak jak mówię, te inne drużyny też mają do tego 10 po tyle samo punktów. I kończąc już trochę przydługi ten kurier, warszawski kurier sportowy, taka informacja też, problemy w Polonii też są w kwestii stadionu, który jak się okazało zostało ogłoszone, realizacja z kwestii publiczno-prywatnego została praktycznie zaniechana, ponieważ nikt się nie zgłosił. Ale władze Warszawy przez usta Rafała Trzaskowskiego oświadczył, że ma plan B. Zobaczymy, będziemy to śledzić i będziemy was o tym wszystkim informować. To był warszawski kurier sportowy. Ja jestem Bartosz Kałuża. Cześć.

To był utwór We Will Always Love You w wykonaniu The Avalanche ze współpracą grupą Blood Orange. A teraz czas na naszą nowość muzyczną, czas pokazać wam coś nowego dzisiaj. I dzisiaj znowu grupa, którą dawno nie było, ponieważ dawno nic nie wydano. Wydawali dosyć dawno, bo w zeszłym roku już wydali jeszcze album, ale w tym roku to jest ich dopiero trzecie wydanie singlowe, z czego pierwsze było dosyć wcześnie w tym roku. No ale teraz zapowiadają swój nowy, drugi utwór, który już zapowiada ich szósty album, czyli, ponieważ mówię o grupie Starset. Został i utwór nazywa się Annihilation. Bardzo ciekawe, warto podkreślić, że jest on bardzo specyficznie napisany, ponieważ z przerwami i jedynkami zamiast i oraz zerem jako o. Co trzeba pamiętać, że to jest Starset, to kolektyw, który pracuje i bawi się konwencją science fiction i próbuje w tych klimatach tworzyć muzykę z pogranicza metalu i alternatywnego rocka, które próbuje być bardziej opowiadać głębszą historię. No i Annihilation jest jeden właśnie z takich utworów, tak więc nie ma co sobie się rozwlekać, czy lepiej po prostu posłuchać, szczególnie, że to jest 4 minuty materiału, tak więc Starset, Annihilation, nowość muzyczna, aktywacje środowej w tym tygodniu.

0: Wracamy do was. Słyszeliście właśnie naszą nowość muzyczną. Mam nadzieję, że wam się podobała. Przypominam, Starset Annihilation. Ale teraz czas na nasze wejście stałe, które nie jest na razie stałe, jest wakacyjno-płynne.
1: Kącik kulturalny.
0: Tak, nie było kuriera.
1: Aktywacji środowej.
0: Nie było kuriera
2: z kulturalnego. Z legendami aktywacji środowej. Tak.
0: No i
2: redakcji.
0: Dzisiaj, jako że mamy unikatowego przedstawiciela grona, które nie jest typową aktywacją środową obecnie. Czyli
2: ogólnie możemy powiedzieć, że z redakcji radioaktywnego.
0: Tak.
2: Legendy radioaktywnego.
0: Legendy radioaktywnego, tak.
3: Redakcja legend radioaktywnego.
0: Legendy redakcji radioaktywnego. Hall of Fame.
2: Kulturalne, znaczy
1: kącik kulturalny.
2: Kącik kulturalny z legendą radioaktywnego.
0: Tak. To
1: legendarny kącik kulturalny.
0: Z legendą radioaktywnego, należący do redakcji legend radioaktywnego.
1: Tak.
0: Tak. Wow, brawo.
1: Jakub Wysocki.
0: Jakub Wysocki, Sigma tygodnia jeszcze. Tak. O, żeby już no. było. Żeby już...
1: Co przynosisz?
2: Anno Domini. Biały dym już tam dymi się z naszego studia.
3: Tak, więc ja podzielę się tym, co sobie zdążyłem obejrzeć jakiś czas temu. Mianowicie film, o którym gadał cały świat, ponieważ jest to jeden z lepszych horrorów, które wyszły ostatnich lat. Mianowicie
2: Wesele tego Warsu i...
0: Wesele.
2: Nie, to był ślub. Horror. Nie, ślub Warsu i Fritz.
0: Warso.
2: Jak tam był tego tytuł?
0: Nie pamiętam i nie chcę pamiętać.
2: Może i racja.
1: To horror w innym znaczeniu.
2: Ale horror.
1: To jest bardziej dramat.
0: To jest meta, wiesz, to jest meta horror, bo tak. Sam film nie jest straszny, ale przeżycia z tego, jak jest źle.
1: Tak, ale
0: nietypowy jakościowo.
1: Tak. Dokładnie. Dlatego przejdźmy do dobrego filmu. Jakubie?
3: Film, który się nazywa Obsesja. Czy mieliście okazję go oglądać? Pierwsze pytanie, bo wydaje mi się, że są dwa typy ludzi. Ci, którzy nie lubią horrorów i po prostu go nie obejrzeli, i ci, którzy mają obojętny stosunek do horrorów. Czyli tak zwana cała reszta.
1: Ja bardziej po prostu jeszcze nic nie obejrzałem.
0: Ja jestem w pierwszej grupie akurat, więc ja nie lubię horrorów, więc go nie oglądam, ale słyszałem o nim opinię i widziałem jakiś filmik na YouTubie, który coś tam gdybał sobie o nim, więc...
2: Ja nie oglądam, bo też nie lubię horrorów, słyszałem tam oceny też w naszym konkurencyjnym radiu studenckim z Warszawy, ale też obejrzałem, muszę przyznać, ten... No, nie wiem, czy tu można promować znanego takiego youtubera w takie wersje, powiedzmy, bardziej humorystyczny sposób przedstawienia całej tej fabuły. Z momentami, no oczywiście tam momenty też są puszczane, ale ogólnie tam, wiesz, komentarze do tego.
1: Także jest jeden, który obejrzał. Czekamy na twoje
3: zdanie. No cóż, w takim razie reżyserem tego filmu jest Cary Barker, czyli chyba youtuber, który... specjalizował się właśnie w takich komediowych bardziej formatach i spróbował swoich sił na dużym ekranie właśnie w takim formacie horrorowym, no i absolutnie genialnie tam wypada. On akurat tutaj można powiedzieć, że specjalizuje się w horrorach typu Dolina Niesamowitości, Uncanny Valley. Czy wiecie, co to jest?
0: Tak. Może... Znam to zjawisko. Tak, tak,
3: chodzi o to, przypomnę, że jest gdzieś taki moment, gdzie postać na ekranie czy gdzieś w rzeczywistości przypomina człowieka, ale jest na tyle odległe od wyglądu ludzkiego, że zaczyna w nas budzić niepokój. No i właśnie jest taki wykres, jak sobie gdzieś w internecie widzowie zobaczą, czy słuchacze, to właśnie jest taki dołek, gdzie tam wywołuje to taki duży niepokój wśród ludzi. No i właśnie ten horror bardzo w wielu momentach opiera się na tym zjawisku. No i czy mimika twarzy właśnie bohaterki, którą gra Ina Navretti, czy jej ruchy po prostu powodują, że mnie przynajmniej przechodziły ciarki i po prostu przez następny tydzień bałem się zasypiać, bo to naprawdę takie emocje we mnie budziło. Sama fabuła tego filmu polega na tym, że jest główny bohater Bear, który bardzo jest zakochany w swojej przyjaciółce i wypowiada życzenie, żeby ona w nim była zakochana, i to budzi swoje jakieś konsekwencje, że ona zakochuje się w nim bez pamięci i wręcz jest właśnie ta tytułowa obsesja na punkcie tego bohatera.
0: Trochę clue leży trochę w tym, jak on sformułował to życzenie, że bardzo
3: najbardziej,
0: niefortunnie.
3: Tak, najbardziej na świecie ma go kochać. No i kochała go najbardziej na świecie.
0: No.
3: Więc no jest naprawdę to według mnie jeden z najstraszniejszych, chyba dla mnie najstraszniejszy horror, jaki obejrzałem w życiu. Po prostu jak najdalej się odsuwałem od ekranu. I no naprawdę świetna jest, udźwiękowanie jest świetne, krzyki głównej bohaterki są świetnie zmiksowane, czy też po prostu ten dźwięk jest aż rani uszy w taki pozytywny sposób. Wizualnie też charakteryzacja, mimika twarzy, film perełka, i jeżeli ktoś nie lubi horrorów, to no, polecam się przemóc, bo jest to film genialny i pozostawia po sobie taką bardzo ogon myśli, który później przez kilka dni chodzi, ale naprawdę, naprawdę warto, jeżeli nie widzieliście.
1: Ja już zaciekawiony tym filmem byłem od dłuższego czasu, ale po twojej opinii jestem jeszcze bardziej.
2: Kuba też nie chce po prostu spać.
1: Tak, tak, tak, to prawda. W sensie wydaje mi się, że mam dosyć duży próg jakby wytrzymałości na horrory, ale właśnie bardzo mnie ciekawi, bo też podobną opinię słyszałem od mojej siostry, która właśnie widziała. I jedyne co jakby od niej słyszę od już jakiegoś czasu, to takie, no czemu dalej tego nie obejrzałeś?
3: No jest to świetne. Mój współlokator, jak mu pokazywałem jakieś właśnie urywki tam przez kilka sekund, to już też od razu wywołało to w nim emocje. A jaki w ogóle był horror najstraszniejszy, jaki oglądaliście? No wiem, że nie jesteście fanami horrorów, ale może było coś takiego, co was...
0: Oglądać by sugerowało, no się to tak z półki filmów, to chyba dosłownie przez to, że chyba wygrywa przez brak konkurencji, prawdopodobnie Kubuś Puchatek Krew i Miód. A jakby to nie jest straszny horror.
1: Nie, bym się przypomniał, jak oglądałem to na Discordzie z ziomkami i sens polegał na tym, że my się trochę nudziliśmy w trakcie i my dosłownie po prostu skipowaliśmy co 15 sekund każdą scenę i bardziej to był taki obśmiewanie trochę tego filmu.
0: Ten film nie jest bardzo straszny, tak, właśnie. Tak. On jest trochę slasherowy. I
1: no
0: tyle.
1: Jest strasznie slasherowy. Drugą część tak samo obejrzeliśmy od razu i no.
3: Warto?
1: Szczerze, właśnie z ziomkami do jakiegoś picia czy coś, takiego picia po prostu sobie, wody.
2: Nie masz powodu, żeby pić to.
1: To spoko, bo no w sumie śmiesznie, jak tam sobie lubicie obejrzeć trochę kino klasy B na przykład.
0: No to u mnie też był podobny klimat, właśnie, że to było w towarzystwie po prostu, które chciało obejrzeć ten film. Jakby
1: nie, tak samemu, żeby obejrzeć, no to no, jak ktoś nie lubi mocno tego typu filmów, to raczej się zawiedzie, ale z towarzystwem jak najbardziej można.
0: Tak, myślę, czy jeszcze jakiś horror obejrzałem, żeby pasował, ale chyba nie.
2: Ja nie oglądam, więc tylko mógłbym powiedzieć, że jak byłem za dzieciaka, to się bałem tam niektórych, znaczy odcinków Gęsiej Skórki.
0: Myślałem, że Muminków powiesz.
2: Nie no.
3: No Muminki też.
0: Muminki były creepy. Chyba najstraszniejsze przeżycie oprócz to Muminka miałem jako dzieciak.
1: Ja w sumie może to nie był najstraszniejszy, ale konwencja po prostu mi się podobała filmu. I to był też taki horrorowy, nazywa się Exit 8 i to jest na podstawie gry, było zrobione i no generalnie może to nie było o tyle straszne, ale tam jakiś taki niepokój i to, że tak w pewnym momencie złapałem się na tym, że wykonuje rolę głównego bohatera, bo tam generalnie film polega na tym, że jeżeli zobaczysz anomalię, to musi się zawrócić po prostu w korytarzu. Film jest nagrany w jednym jakby korytarzu tak naprawdę cały czas.
3: A, to kojarzę tą grę.
1: Tak, tak. I właśnie jest film i pamiętam, że tak do końca po prostu siedziałem i ja szukałem tych anomalii zamiast się tak, bo tam nie ma fabuły jakiejś takiej głębszej. Po prostu ziomek chce sobie uciec z tej pętli, ale jako takie doświadczenie to polecam. No, bo tak no, z takich horrorów ostatnich, co by wychodziło, no to no, wiadomo, jakby mógłbym też rzucić no, substancję, co nie, bo to taki body horror po prostu tak, był tak. I no, to był bardzo dobrze zrealizowany film i też pamiętam, że mimo, że uważam, że końcówka już była takim, dobra, po prostu pokażmy, że umiemy zrobić dobrą charakteryzację, i mogli ją trochę skrócić, to uważam, że jak najbardziej też film warty obejrzenia.
3: No to tak, substancja była wizualnie bardzo, powiedzmy, męcząca, ale w taki pozytywny sposób. Też tak, bardzo, bardzo mi się podobało. Polecamy.
0: Cóż, to chyba koniec, bo nawet muszę was uciąć, ponieważ czas naszej audycji dzisiaj dobiega końca. Tak więc, Bartoszu, będzie dzisiaj suchar?
2: Będzie, będzie.
0: No i świetnie, no więc tym bardziej trzeba kończyć audycję, ponieważ trzeba jeszcze
2: pójść. A w jakim się języku przywitałeś dzisiaj, bo...
0: Polski i włoski.
2: No właśnie.
0: No. Polsko-włoski. Włoski do Polski. No nawet w dobrej kolejności. Więc. Ale liczy do niej jest teraz najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że żegnają się z wami ekipa redakcji aktywacji środowej. Jakub Truszkowski.
1: Żegnam się.
0: Bartosz Kałuża.
2: Abardakha.
0: Realizowała nas legenda redakcji Legend Radia Aktywnego. Jednostka wybitna, wspaniała i nasza Sigma Tygodnia, Jakub Wysocki.
3: Dobranoc Państwu.
0: Ja nazywam się Kacper Radzikowski, prowadziłem dla was dzisiejsze wydanie i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień również o godzinie 18.30 w środę. Zostawiam was z Bartoszem, pożegnam was potem klasyczek od Jakuba, czyli Get Lucky Daft Punk. Ale trzymajcie się, cześć.
2: Dlaczego Pinokio nie zrobił kariery jako aktor? Bo grał zbyt drewnianie.

0: Jest poniedziałek, godzina 25. Wysłuchacie Radia Aktywnego. Z tej strony Mateusz Kwiatkowski. Ze mną jak co tydzień jest Jakub Wysocki.
1: I dobry wieczór Państwu.
0: A to jest kwiatowa audycja. Chociaż dzisiaj mogę powiedzieć chyba, że to jest funkowa audycja. I zostałbym przy tej nazwie, ponieważ właśnie taki jest temat dzisiejszej audycji. Na ogół się to staram jakoś doprecyzowywać. Staram się powiedzieć, że to będzie audycja o konkretnym wykonawcy i jakoś ten temat zawęzić, ale stwierdziłem, że dzisiaj potraktujmy ten temat dość szerzej, ponieważ jest wielu świetnych funkowych artystów, o którym chciałem wam opowiedzieć, ale do tej pory jakoś nie było do tego dobrej okazji, dlatego dzisiaj nadrabiamy zaległości. Mam nadzieję, że bardzo dużo dobrej muzyki przed nami i na pewno bardzo wielu ciekawych wykonawców. Zacznijmy może po prostu od pierwszego wykonawcy, o którym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Tak jak już powiedziałem, będzie ich sporo, będzie też bardzo dużo zespołów, kolektywów, ale zaczniemy od jazz-funkowego saksofonisty z Nowego Jorku, który nazywa się Sam Greenfield. I to właśnie od jego chcę zacząć, ponieważ jego twórczość jest, uważam, że właśnie bardzo fajnie balansująca na pograniczu jazzu, funku, na pograniczu takiej przyjemnej muzyki, ale też solidnej dawki improwizacji. To jest saksofonista, który zasłynął z dwóch albumów. One były wydawane w latach 2022 i 2023. Jeden z nich nazywa się Sam Greenfield Sax, a drugi Sam Greenfield Rules. Myślę, że takie dość zabawne nazwy albumów to też jest coś bardzo charakterystycznego dla tego grona muzycznego. A my właśnie teraz sobie posłuchamy jego najbardziej znanego utworu, który nazywa się Chips and Dip.

To był Sam Greenfield w jego największym przeboju, czyli Chips and Dip. Mam nadzieję, że to dość radosne rozpoczęcie naszej audycji wam się podobało, ponieważ w tym tonie będziemy utrzymywać mniej więcej najbliższe półtorej godziny, aczkolwiek świat muzyki funkowej jest bardzo obszerny i zawiera w sobie bardzo dużo różnych brzmień, więc jeszcze przez ten świat będziemy tutaj przemierzali. Tak zaspoileruję wam, że na końcu przejdziemy może nawet trochę w okolicy takiej muzyki pop-funk, pójdziemy w takie okolice czegoś już przyjemniejszego. Na razie jest to muzyka instrumentalna, no ale jaka muzyka instrumentalna? No mam nadzieję, że taka, która wam się podoba, bo mi podoba się bardzo. A teraz przechodzimy do zespołu. No jeśli chodzi o ten świat funkowy, to trzeba przejść do zespołów, ponieważ to właśnie głównie ta muzyka tworzy się w większym gronie, aczkolwiek często bywa tak, że te zespoły funkowe mają takiego jednego wybijającego się lidera, takiego dyrektora muzycznego całego tego projektu, który stoi za taką myślą przewodnią tych kompozycji. I tak jest w przypadku zespołu Nine Sparks Riot. To jest bardzo ciekawy kolektyw, który tworzy właśnie muzykę również podobno tego co sam Greenfield, czyli takie balansowanie na granicy funku i jazzu. Oni mają bardzo szeroką gamę swoich utworów, ponieważ są tam brzmienia spokojniejsze, ale też również takie poprawiające nastrój do posłuchania sobie muzyki funkowej. No i w tym przypadku liderem tego zespołu mieliśmy przed chwilą saksofonistę, teraz będziemy mieli trębacza. Nazywa się on Christian Persson i jest on właśnie liderem tego projektu, aczkolwiek w sumie w tym zespole jest dość stałe grono muzyków. Taką jedną z postaci, z którą on często współpracuje, jest Sebastian Agren. To jest perkusista, z którym on na stałe współpracuje właśnie w ramach tego projektu Nine Sparks Riot. Jeśli chodzi o ich całą dyskografię, to mi się najbardziej podoba album pod tytułem The Lotus and the Swamp. I teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu właśnie z tego albumu. Ten utwór nazywa się The Antidote.

To było Nine Sparks Riot i tutaj w tym utworze bardzo dobrze nam się przedstawił Christian Persson, czyli trębacz, którego solówki mogliśmy usłyszeć. Bardzo lubię to właśnie w tych utworach funkowych, że jest tutaj dużo przestrzeni. Jeśli są odpowiedni muzycy na odpowiednim miejscu, to tę przestrzeń potrafią wykorzystać. To był album z roku 2022. Jeszcze na chwilę przy nim zostaniemy, ponieważ moim zdaniem jest to ich najlepsze wydawnictwo. Dzisiaj będziemy omawiali właśnie takie same nowinki w tym świecie funkowym. Oczywiście moglibyśmy się też cofnąć do klasyków, ale stwierdziłem, że dzisiaj zostaniemy przy tym, co nowe, świeże i przy tym, o czym chciałbym wam powiedzieć jakoś ostatnio, ale po prostu nie miałem tej pory do tego okazji. Jeśli chodzi o ten zespół, to oni mają też nowsze utwory wydane, ponieważ w tym roku ukazała się ich epka pod tytułem Orka. Też tutaj was mogę zachęcić do słuchania tego, ale my zostajemy przy The Lotus and the Swamp i teraz przejdziemy do kolejnego utworu, który nazywa się This Too Shall Pass.

To było Nine Sparks Riot i This Too Shall Pass z ich albumu The Lotus and the Swamp, a przy okazji było to fajne połączenie ich muzyki z zespołem, który się nazywa Avatar Horns, więc było tutaj połączenie i bardzo dużo tych instrumentów dętych, które dostaliśmy właśnie z tej syntezy dwóch kolektywów funkowych. Powoli się będziemy rozstawali z tym albumem, ponieważ dzisiaj nie możemy zostawać dłużej przy jednym zespole. Musimy przechodzić dalej. Dużo mamy tych tematów do omówienia. Dlatego teraz na pożegnanie z tym zespołem posłuchamy sobie utworu Try Not to Worry.

I w ten to spokojny sposób pożegnaliśmy się z zespołem Nine Sparks Riot i lecimy dalej, ponieważ to jest nasza muzyczna podróż. Byliśmy na początku w Stanach. Nine Sparks Riot to zespół ze Szwecji, więc odwiedziliśmy również Europę i teraz w Europie zostaniemy na chwilę, ponieważ przeniesiemy się do Francji. Tam również funk istnieje i ma się bardzo dobrze, a to ze sprawą zespołu CC Street. Jest to zespół znany głównie ze swojego debiutanckiego albumu. Jest to przy okazji ich self-titled album, który ukazał się w roku 2017. Ich późniejsze albumy już nie cieszyły się aż tak dużym powodzeniem, ale ten debiut był naprawdę widowiskowy. Tam była masa takiego radosnego funku i bardzo dużo pozytywnej energii. Teraz na chwilę troszkę się zamuliliśmy, trochę się uspokoiliśmy i trochę mieliśmy czasu do takiej jazzowej refleksji. No to teraz podkręcimy trochę tempo i posłuchamy sobie Jaja's Funk.

0: To było Judge's Funk z debiutanckiego albumu zespołu CC Street. No i mam nadzieję, że teraz już rozumiecie, czemu ten zespół wybił się właśnie na tym albumie. Przy okazji można też zaznaczyć, że jest to zespół kierowany przez Francisa Larue. To jest gitarzysta, którego właśnie też mogliśmy usłyszeć w tym utworze przed chwilą. A teraz, jeśli mówimy o takich bardzo... bardzo wyrazistych postaciach w świecie funkowym, no to trzeba wspomnieć o Jacku Stratonie, czyli multi-instrumentaliście, który działa pod pseudonimem Wolfmon, a jego zespół nazywa się Wolfpack. Jest to bardzo znany projekt muzyczny. Myślę, że obecnie na świecie jeden z takich najbardziej wyrazistych projektów funkowych. Mają oni naprawdę bardzo dużo albumów na swoim koncie. Bardzo dużo twórczości, no i rzeczywiście Wolfmon jest ciekawą postacią, ponieważ on tworzy solowo i tworzy też właśnie w zespole Wolfpack. Łącznie jest to naprawdę dużo dobrej, funkowej muzyki. To jest taka muzyka, która wydaje mi się, że gdzieś tam momentami przebija się trochę do mainstreamu, aczkolwiek cały czas zostając z łatką po prostu tej rasowej, funkowej muzyki. Jakie są twoje odczucia, Kuba, co do tego zespołu? Bo wydaje mi się, że to jest taki zespół, który jest dość wyrazisty.
1: Ja Wolfpack nie słuchałem aż tak dużo, ale mówiłem właśnie ci, że mam zapisany jeden mój ulubiony utwór, Christmas in LA, który zawsze słucham święta i nie tylko. I ja generalnie przepadam za funkiem i też członkiem tego zespołu jest Joe Dart, tak? Basista.
0: Szczerze nie wiem, nie znam z tego zespołu, ale domyślam się, że tak jest, jeśli tak mówisz.
1: Tak, jest Joe Dart i on ma właśnie taki bardzo znany filmik na YouTubie, gdzie on wali taką solówkę na basie i to jest bardzo znany filmik. Jest naprawdę niesamowicie funkowa ta solówka i tam ona trwa chyba z minutę, więc wszyscy, którzy nie słyszeli tej solówki Joe Darta na YouTube, to polecam posłuchać, bo jest niesamowicie funkowa. Ja co jakiś czas sobie wracam i po prostu sam mi się banan robi na twarzy, jak słucham tego. Naprawdę bardzo, bardzo fajny basista i czasem sobie gdzieś słucham, co tam tworzy, głównie chyba nawet bardziej solowo go znam niż twórczość Wolfpack.
0: Okej, to ja przyjmuję to polecenie. Dziękuję za ciekawostkę i przyjmuję to polecenie. Będę miał czego słuchać już nawet pewnie za moment. A ja powiem o innym artyście, który współpracuje właśnie z zespołem Wolfpack, ponieważ jest to gitarzysta Corey Wong, też znany funkowy gitarzysta. No i z tej współpracy powstał nawet utwór, który właśnie nazywa się po prostu Corey Wong. Jest to jego dzieło razem z zespołem Wolfpack, więc posłuchajmy, co oni razem ugotowali.

To był Wolfpack, który mogliśmy usłyszeć właśnie w utworze Cory Wong. Ten utwór powstał we współpracy z tym artystą. A my teraz przejdziemy dalej i do innej współpracy, ponieważ pierwszy raz na tej audycji usłyszymy jakikolwiek wokal, co myślę, że będzie takim miłym przełamaniem w trakcie tej dzisiejszej audycji. Ona już trwa ponad pół godziny, a my w końcu usłyszymy jakieś słowa wyśpiewane. I będzie to Christine Huckel, która zaśpiewała z zespołem Wolfpack w utworze pod tytułem Back Pocket.

0: To był Wolfpack, zespół, z którym się już żegnamy, ale mam nadzieję, że żegnamy się w bardzo dobrych nastrojach. Mam nadzieję, że wam to się również spodobało. Bardzo fajna muzyka, bardzo ciekawa twórczość. A my teraz przechodzimy do innego zespołu, który jest również, myślę, że dość znany w internecie, zwłaszcza na YouTubie, ponieważ tam publikują swoją twórczość tak zdecydowanie najczęściej i najchętniej. I będzie to zespół dość nietypowy, ponieważ oni słyną z coverów, a nie z własnej twórczości. I jest to zespół, który nazywa się Scary Pockets. Wszystkim fanom muzyki funkowej, takim, którzy śledzą ten funkowy lore, myślę, że jest to zespół dość znany, ponieważ oni współpracują z bardzo wieloma znanymi muzykami i tworzą właśnie funkowe covery znanych przebojów, wielkich hitów innych artystów. I to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o ten projekt, to to, że takim mózgiem stojącym za tym projektem jest pianista, klawiszowiec, który nazywa się Jack Conti. I Jack Conti, poza tym, że jest świetnym instrumentalistą i takim mózgiem stającym za projektem Scary Pockets, to jest też multimilionerem, a może i nawet więcej, ponieważ jest to CEO Patreona. Tak się nazywa ta platforma? Kuba, musisz mi odpowiedzieć.
1: OnlyFans. Chodziło ci o OnlyFans.
0: Tak, dokładnie. On jest modelką, tak.
1: Nie, Patreon. Patreon, Patreon.
0: Patreon, tak to jeżeli ładnie chcemy... to powiedziałeś. To jest właśnie ta platforma, o której powiedział Kuba. Jack Conti jest w ogóle CEO tej całej platformy, więc tak, jest to po prostu bardzo znany biznesmen, który zajmuje się również muzyką i w ramach działalności muzycznej ma właśnie projekt Scary Pockets. Oni wykonują właśnie głównie covery i współpracują z wieloma znanymi muzykami. O tym, z jakimi muzykami współpracują, to ja jeszcze zaraz potem powiem. A teraz posłuchamy coveru, który wykonał właśnie ten zespół we współpracy z wokalistką Vidion Vox i skowerowali oni utwór w oryginale wykonywany przez Kali Yushis. Ten utwór nazywa się Telepatia.

To był cover utworu Telepatia w wykonaniu zespołu Scary Pockets. Jeśli jesteście zainteresowani większą ilością ich coverów, to oczywiście zajrzyjcie na ich YouTube'a, gdzie oni bardzo są aktywni, ponieważ to jest cała wielka społeczność funkowa, która działa wokół nich. W sumie wokół zespołu Wolfpack też jest taka bardzo duża społeczność zrzeszona. Oni mają też bardzo prężnie rozwijający się merch. Myślę, że nawet Wolfpack w ogóle jest chyba numerem jeden w tym funkowym środowisku, bo oni mają bardzo, bardzo dużo fajnego merchu i potem się chyba poznaje ludzi, którzy mają fajny gust tak na ulicy, jak się przechodzi. Jak ktoś ma koszulkę Wolfpack, to wiadomo, że słucha fajnej muzyki. Albo może po prostu kupuje fajne koszulki. Zawsze są albo w jedną, albo w drugą w sumie. Może być, to jest rzut monetą, ale my teraz zostaniemy na chwilę jeszcze przy zespole Scary Pockets, ponieważ tak jak wspomniałem, Jack Conti współpracuje z bardzo wieloma muzykami. Najczęściej współpracuje w ogóle ze swoją żoną, która nazywa się Natalie Dawn i ona jest wokalistką. Razem w ogóle mają swój projekt muzyczny, który nazywa się Pomplamoose. Taka dość trudna nazwa. I właśnie w zespole Pomplamoose też wykonują covery, tworzą swoją muzykę. To jest taki trochę side project od Scary Pockets, ale też współpracują, w sensie te grona muzyczne się trochę przecinają. Ale jako Scary Pockets też tworzą swoje utwory. Nie tylko same covery, bo czasami współpracują z jakimiś znanymi muzykami, no i wtedy też przy okazji mają okazję popisać się własną twórczością. Tak się stało, kiedy współpracowali z Larrym Goldingsem, to jest bardzo znany klawiszowiec. W sumie to chyba bardziej jazzowy niż funkowy nawet. On ma bardzo charakterystyczny styl grania, ponieważ on gra głównie na instrumentach organowych, na organach i w sensie nie na ludzkich organach. To zabrzmiało trochę w ten sposób, nie w ten sposób, tylko na organach takich, wiecie, instrument muzyczny, organy. To jest taki instrument, na którym się gra. No i właśnie on na tym gra i na instrumentach, które są podobne do tego. Razem z Larry Golding ze Scary Pockets stworzyli projekt, który nazywał się Scary Goldings i wydali album o nazwie Feel. I my teraz posłuchamy sobie utworu, który pochodzi z tego ich albumu. I ten utwór ma taką dość osobliwą nazwę. Zaraz omówimy sobie tę nazwę, a teraz po prostu posłuchajmy utworu, który właśnie nazywa się Louis Cole Sax.

Dzisiaj słuchamy fajnych solóweczek. To była tutaj solówka Larego Goldingsa w ramach projektu Scary Goldings. Autor nazywał się Louis Cole Sachs i może przejdźmy teraz do właśnie wywołanego do tablicy muzyka, ponieważ o Louisie Cole'u ja już wam tutaj opowiadałem na kwiatowej audycji. Jeśli dobrze pamiętam, to druga kwiatowa audycja była właśnie na temat tego muzyka. To jest mój ulubiony perkusista, wybitny funkowy muzyk i on tak też często jest wymieniany przez innych muzyków jako taki wzór grania na perkusji, ponieważ on ma bardzo wyrazisty styl. Ten styl mogliśmy właśnie usłyszeć w utworze przed chwilą, ale przy Louisie Cole'u jeszcze na chwilę zostaniemy, ponieważ dawno go nie słuchaliśmy na kwiatowej audycji. On tam gdzieś na początkach naszej działalności, może to nie była druga audycja, tylko nie. Zmieniam zdanie, to była druga już w pełnowymiarowym formacie, bo na początku przecież było jeszcze w ramach demówek były nasze jeszcze odcinki. Ale Louis Cole tam na samym początku naszej działalności się pojawił, ponieważ no, to jest wybitny perkusista. Perkusista znany ze swojej solowej twórczości, znany z bardzo ekstrawaganckiego projektu pod tytułem Clowncore. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Clowncore, to zachęcam was do zapoznania się z tym. Nie będziecie mogli dzisiaj zasnąć przez to. Pewnie będą wam się śniły koszmary przez cały tydzień, ale posłuchajcie, to jest naprawdę niesamowicie ciekawy muzyczny projekt. Jeśli kręcą was klimaty w stylu dwóch jazzmenów zamkniętych w toju, grających dziwne improwizacje i tak przebierających się za przerażające klauny, to jest właśnie ta muzyka. Niesamowity jest to projekt, no ale Louis Cole ma też w swoim portfolio takie normalniejsze projekty. No i do tych normalniejszych projektów należy zespół Nowhere. To jest duet właśnie on plus wokalistka Genevieve Artadi. Razem współtworzą ten projekt, na którym no, w sumie Louis Cole się wybił i tak zdobył największą taką popularność, ponieważ jest to taki no, najbardziej też komercyjny ze wszystkich jego projektów. Ja zespół Nowhere uwielbiam, dlatego teraz zostaniemy jeszcze na chwilę razem z Louisem Colem i posłuchamy utworu, który nazywa się Overtime.

to był Louis Cole w wybitnej formie. To jest jego twórczość z zespołem Nowhere. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze jej nie słyszeliście na kwietowej audycji wcześniej, to teraz zachwyciliście się tak, jak ja się zachwyciłem, kiedy słyszałem to po raz pierwszy. A to był zespół, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. I to był jeden z tych zespołów, które stwierdziłem, że na początku samego istnienia kwietowej audycji ja wam muszę o nim opowiedzieć. A teraz przechodzimy do człowieka, bez którego chyba by nie było kwiatowej audycji, albo nie istniałaby tak beze mnie, a może bez ciebie, Kuba. Bez nas by nie istniała kwiatowa audycja, ale jest jeszcze jeden człowiek, któremu bardzo muzycznie wiele zawdzięczam. Jest to pan, który nazywa się Jacob Collier. W zeszłym tygodniu byłem na jego koncercie w Krakowie. Pierwsza kwiatowa audycja, jaka kiedykolwiek w ogóle była, to też była na temat Jacoba Colliera, czyli człowieka, który sprawił, że ja bardzo na nowo zapałem miłością do muzyki. W zeszłym tygodniu miałem okazję go zobaczyć na żywo w bardzo bliskiej odległości, ponieważ grał w kameralnym klubie Studio w Krakowie i był to niesamowicie piękny koncert. Chyba najpiękniejszy koncert, na jakim byłem w życiu. Przy okazji też po prostu fenomenalny pokaz jego indywidualnych umiejętności, ponieważ to był koncert solowy. No i podczas tego koncertu grał głównie spokojniejsze utwory, jednak to był taki bardzo, bardzo wyciszający koncert. No ale musiało się też pojawić parę funkowych wstawek. Było oczywiście Time Alone With You z Danielem Cesarem. No i był oczywiście utwór, który znalazł się na jego albumie Jesse Volume 4. Utwór dość funkowy, dość przyjemny. Utwór, którego sobie teraz posłuchamy. A jest to Jacob Collier i zespół Lawrence razem w utworze Wherever I Go.

To był Jacob Collier i utwór, który no niedawno mogliśmy usłyszeć w Polsce. Utwór nazywa się Wherever I Go. Jest to jego współpraca z zespołem Lorenz. Lorenz to jest duet, przy którym sobie już zostaniemy do końca naszej dzisiejszej audycji, ponieważ jest to fantastyczny zespół. To jest zespół wywodzący się z Nowego Jorku. No i właśnie balansujący na takich, na granicy trzech gatunków, na granicy funku, soulu, no i też popu. Na pewno trzeba dodać, że jest tam też ta popowa nuta, ponieważ to są bardzo przyjemne brzmienia. Z jednej strony właśnie one nie mogą być zbyt skomplikowane, z drugiej strony, jeśli chodzi o samo wykonanie, to słyszymy tutaj świetną grę Clyde'a Lorenza, który jest mózgiem tego projektu, a głosem tego projektu jest Gracie Lorenz, jego siostra. Razem współtworzą oni właśnie ten zespół, a my sobie teraz posłuchamy ich utworu, już niestety bez Jacoba Colliera, a ten utwór nazywa się Do You Wanna Do Nothing With Me?

0: To było Do You Wanna Do Nothing With Me, czyli utwór zespołu Lawrence, który pochodzi z ich albumu o nazwie Breakfast. Ten zespół ma już parę albumów na koncie i naprawdę w Nowym Jorku są no, bardzo dobrze kojarzeni na tej właśnie scenie takiej soul popowej. Myślę, że można powiedzieć, no nie chcę tego jakoś bardzo mocno szufladkować, jest to bardzo pozytywna muzyka, no i od strony muzycznej tutaj Clyde Lawrence naprawdę trzyma rękę na pulsie, żeby dowozić za każdym razem. Teraz posłuchamy utworu, który opowiada o takim pewnym roku z życia. Nie wiem, czy to można utożsamiać z Gracie Lawrence, ale podmiotu lirycznego w tym utworze. Kuba, może zapytam ciebie. Jak wspominasz 23 rok swojego życia?
1: O Jezu, a co tam się działo?
0: Nie wiem, tak ciebie pytam.
1: Czy to nie były nasze początki w Radiu Aktywnym? Przypadkiem? Czy to jeszcze
0: nie wiem.
1: Wcześniej?
0: Bo to mogły być początki naszej Radio Aktywnej. Czyli zaczynaliśmy kwiatową audycję wtedy.
1: Może tak być. Może tak być. Wspaniały to był czas. Nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w kolejnym roku? No tego samego, co w kolejnym. Cytując klasyka. Ale no jak wspominam 23. Nie, ogólnie pamiętam, że wtedy duża zajawka. W kontekście radiowym pytasz oczywiście, czy po prostu tak?
0: Albo muzycznym bardziej nawet.
1: No i bardzo duży wpływ radio na mój gust muzyczny wywarło. Bardzo dużo płyt tygodnia przesłuchałem wtedy. I poszerzyłem swoje horyzonty i to radio niewątpliwie poszerzyło moje horyzonty, więc muzycznie wtedy zacząłem odkrywać wszystkie bardzo, bardzo dużo innych gatunków. Otworzyłem się na gatunki, więc rok 23 to można powiedzieć był mój rozkwit muzyczny.
0: To ja, jeśli chodzi o 23 rok mojego życia, to go wspominam bardzo pozytywnie muzycznie. I pamiętam, że wtedy słuchałem głównie The 1975 i Troja Sivana. Więc trochę inna muzyka niż słucham obecnie. Ten gust muzyczny mi się troszkę zmienił, ale ten rok wspominam bardzo dobrze, więc to był udany 23 rok mojego życia. A teraz posłuchamy utworu o bardzo nieudanym 23 roku życia, ponieważ posłuchamy wersji akustycznej utworu, który nazywa się 23.

0: I think that might have been the one.
1: To było 23 w wersji akustycznej, właśnie bardzo fajne jest to w zespole Lorenz, że oni mają utwory często w dwóch wersjach. Jedna wersja jest ta wersja albumowa studyjna i potem wychodzi jeszcze wersja akustyczna, która przeważnie jest lepsza moim zdaniem. Mogliśmy to usłyszeć właśnie w utworze 23, gdzie było bardzo dużo solówek, nie tylko instrumentalnych, ale też teraz wokalnych, co jest myślę, że taką bardzo fajną ciekawostką na tej audycji. I przy okazji usłyszeliśmy też ich brata, który śpiewał chórki, to jest Linus Lorenz, najmłodszy z tego grona. No fajne trio się udało, naprawdę niesamowicie utalentowani muzycy. I to są tacy muzycy, którzy no, wybijają się w swojej twórczości. Na przykład ostatnio współpracowali z Jonathanem Groffem, czyli znanym aktorem musicalowym, więc takie połączenia też im się tworzą. Utwór 23 pochodzi z ich najnowszego albumu, który ukazał się 2 lata temu i nazywa się on Family Business. Tak, to jest ich taki rodzinny biznes, ta cała ich twórczość. I nagrali właśnie bardzo pozytywny album na ten temat. Tam mogliśmy usłyszeć taki, no z jednej strony mniej radosny w tekście, ale w muzyce bardzo radosny utwór 23. A teraz cofniemy się troszkę do ich wcześniejszej twórczości i posłuchamy utworu I'm Confident That I'm Insecure.

0: That was great, Tevu, says Paul Lawrence, Jutur. That confident. I'm confident that I'm insecure. I tak jak w poprzednim utworze mogliśmy usłyszeć drobne popisy wokalne i drobne chórki, tak w tym utworze dostaliśmy już maksymalnie dużo tego i tutaj nie samo trio rodzeństwa, ale też inni goście, których zaprosili do śpiewania chórków tutaj. Wszyscy dali naprawdę niesamowity popis w tym utworze i tym popisem się z wami żegnamy na dzisiaj. To był bardzo funkowy wieczór, mam nadzieję, że bardzo radosny dla was. Muzycznie na pewno była tutaj masa pozytywnej energii i z tą pozytywną energią zostawiamy was na resztę tygodnia. Audycję realizował Jakub Wysocki.
1: A prowadził Mateusz Kwiatkowski.
0: To była kwiatowa audycja. My się już z wami żegnamy, ale zostawiamy was w bardzo dobrych rękach zespołu Lawrence i utwór na zakończenie Guy I Used To Be. Do usłyszenia.

0: zwęgli.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zamiast fajki.

episode. I'm out.

episode.

zwierza. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dół.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Fucking.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam na naszym fanpage'u facebookowym, będzie trochę mniej nowości niż zwykle, no bo ja są, tu będą takie powiedzmy opowieści z życia wzięte, opowieści trochę o wydarzeniach, które odbyły się w ostatnim okresie, na nie wszystkich byłam, no ale tak to ma wyglądać. Ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczna Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. Tam też możecie zadawać pytania, komentować, ewentualnie opisywać jakieś swoje wrażenia koncertowe. Postaram się tam raz na jakiś czas zajrzeć i jakieś będą pytania, no to Wam odpisać. No a teraz już przechodzimy do, można powiedzieć, głównej części audycji. I w sumie zaczynam dość nietypowo, ponieważ w zasadzie rzadko opowiadam o wydarzeniach, na których mnie nie ma. I prawdopodobnie mnie nie będzie, chociaż może przy odrobinie szczęścia się uda w maju. No ale w sumie jakbym nie odnotowała w audycji tego, że Celine Dion wróciła do koncertowania, to chyba nie byłabym sobą. Może dlatego, że nie jest to artystka, której słucham teraz, no ale wiele lat temu, jak jeszcze były czasy nastoletnie, MP4 mające 1 GB, na której było mniej więcej 10 utworów Celine Dion, kilka innych zespołów, no i na pętli leciało I'm Alive, chyba Pourquoi tu m'aimes encore, no i kilka innych, oczywiście też My Heart Will Go On. A dlaczego tak ważne jest to wydarzenie? No po pierwsze dlatego, że po wiadomościach z roku 2022 nie spodziewałam się, że ona w ogóle wróci na scenę. Po drugie, to chyba jest największym moim zdaniem powrót w historii muzyki, a na pewno w historii muzyki XXI wieku. Nikt czegoś takiego nie zrobił. Biorąc pod uwagę fakt, że ona to ogłosiła jakoś chyba w maju ubiegłego, w maju tego roku, nie ubiegłego roku, i zgłoszeń po bilety było około 9 milionów, no to naprawdę trudno tego nie odnotować. Co wiemy o jej koncertach? Chyba odbyły się dwa. Na pewno jeden pierwszy z nich, ten najbardziej taki emocjonalny, szczególnie dla niej, odbył się w sobotę. Ja, no tak jak mówiłam, nie byłam na nim. No ale, że tak powiem, przez kilka dni po tym koncercie wertowałam absolutnie internet, żeby się jak najwięcej o tym koncercie dowiedzieć, żeby się dowiedzieć, co zaśpiewała, jak to wyglądało, jak to też zostało przyjęte. No i pierwsza rzecz, która się przewijała przez te wszystkie artykuły, to fakt, że Celine Dion, zaczniemy od tego, że się spóźniła chyba 48 minut, ale nikt nie narzekał. No i wyszła na scenę i pierwsze co zrobiła, to przywitała fanów bardzo takim, można powiedzieć, łamiącym się głosem. Widać było, że jest trochę zestresowana, trochę też, a nawet nie trochę, a bardzo szczęśliwa z tego, że jednak może stać na tej scenie. Pamiętam też, że jak 2 lata temu były Igrzyska Olimpijskie w Paryżu letnie, no to też jej występ i zaśpiewanie L'Hymne d'Amour, jak dobrze pamiętam, było dość szeroko komentowane, no i teraz też internet mocno komentuje. Jeśli chodzi o takie ogólne informacje o tym koncercie, to ode mnie tyle, ale bardziej szczegółowo przejdziemy po piosence I'm Alive.

I'm Alive, Celine Dion właśnie w zasadzie z płyty, ale to też był utwór, który wybrzmiał na koncercie w Plenitude Arena, wcześniej La Défense Arena pod Paryżem dokładnie, nie do końca, w Nanterre, to jest takie chyba mała wioska pod Paryżem. I'm Alive było, że tak powiem, w którymś momencie ono było na pewno, właśnie próbuję znaleźć, to było w takim może w akcie drugim. Było tam, było to między kompozycjami I Fall in Love, That's the way it is, Sweet Dreams are made of this. Powiem tak, Sweet Dreams are made of this, usłyszałam fragment na Instagramie i absolutnie się zachwyciłam. To było coś fantastycznego. Ja też tutaj się troszeczkę odniosę do rzeczy, na których aż tak często nie zwracam uwagę, ale przyznaję, że kreacje z Celine Dion, które zaprezentowała podczas właśnie głównie tego pierwszego koncertu w Paryżu, oczywiście kreacje od bardzo znanych projektantów mody luksusowej, naprawdę jej doskonale pasowały. Zdążyła się przebrać z tego, co widzę, chyba 4 razy, więc całkiem sporo. Miała sukienkę, miała też taki kombinezon ze spodniami. No było tego sporo i też wiele osób się do tych właśnie kreacji odnosiło. Pamiętam, że chyba jedna z dziennikarek, nie pamiętam, która napisała coś takiego, że nigdy wcześniej nie zagrała w radiu Celine Dion i pewnie nie zagra, ale po raz

kurczę, no nie wiem, będę trochę próbować na maj, bo uważam, że chciałabym ją zobaczyć, biorąc pod uwagę fakt, że to może być jej pierwsza i ostatnia rezydencja w Europie. Na razie się mówi o tym, że może następna będzie w Las Vegas i może też na innych kontynentach, ale o Europie się już nie wspomina. Wiadomo, wolałabym na przykład rezydencję w Berlinie. No ale też obiecuję sobie, że jeśli jednak ta druga rezydencja w Europie albo jakiekolwiek koncerty powstaną, to pewnie rzucę wszystko i się na taki koncert wybiorę, no chyba, że jakimś cudem dostanę bilety do Paryża na maj. No chociaż to bym musiała się mocno postarać, na razie pozapisywałam się na wszystkie resale od fanów i po prostu mogę powiedzieć, życzcie mi szczęścia i pewnie sobie a przez ten wrzesień i październik będę śledzić komentarze właśnie z tej rezydencji, bo to jest coś niecodziennego. Po pierwsze, rezydencja to jest stosunkowo też nowy rodzaj koncertowania, że to nie jest trasa koncertowa, że artysta jeździ od miasta do miasta i prezentuje się fanom, a raczej, że zostaje w jednym miejscu. Akurat w przypadku Celine Dion i właśnie jej choroby, czyli tego zespołu sztywnego człowieka, jest to jak najbardziej zrozumiałe, chociaż też wiem, że inni artyści się do takich rezydencji przymierzają albo przymierzali, bo chyba była rezydencja Adele w Monachium, jak dobrze pamiętam. I teraz niedawno chyba Harry Styles w Amsterdamie z kolei miał rezydencję. A skoro już o Celine skończyłam, no to jeszcze, skoro było po francusku, to teraz musi być po angielsku, czyli pour que tu me manque.

Céline Dion, porque tu m'aimes encore, não te dou esse tudo porque tu tens vamos me na concerta. Na prova de wydarzenie jedno z najbardziej chyba zapamiętanych i chyba długo, długo po nim wydarzenie w zasadzie po nich kurz nie osiądzie. No i tylko mam nadzieję, że jednak ktoś wpadnie na pomysł, ale myślę, że menadżerowie o to na pewno zadbali, żeby któryś z tych koncertów nagrać i najwyżej udostępnić właśnie na DVD. Może właśnie ten pierwszy, ten taki będący takim najbardziej triumfalnym powrotem. Ale no nic, zobaczymy. Powiem tak, chętnie bym zakupiła taki DVD, czy obejrzała nawet. Nawet to chyba bym lepiej, żeby to było do obejrzenia w kinie. Miejmy taką nadzieję, że za rok, może za dwa. No a skoro mówimy o kinie, no to pamiętacie, jak chyba w 2024 roku, jak dobrze pamiętam, Oasis ogłosił powrót na scenę i trasę koncertową. W zasadzie kilka koncertów w Wielkiej Brytanii. Do tej pory pamiętam, jak próbowaliśmy dostać bilety na którykolwiek koncert w Wielkiej Brytanii, ale mój numer w kolejce na jednej z bileterii to było chyba 159 tysięcy coś tam, więc albo nawet lepiej, więc nie było szansy absolutnie dostać tego biletu. Teraz z kolei mamy w kinach, bo dokładnie od zeszłego piątku w kinach jest film właśnie taki, można powiedzieć, dokumentujący trochę tą trasę, który nazywa się Don't Look Back in Anger. Ja poszłam na ten film dokładnie w piątek w dniu premiery. No i powiem tak, dużo ciekawych rzeczy dowiedziałam się na temat tej trasy, bo to nie tylko była właśnie trasa ta brytyjska, była też trasa w Ameryce Południowej, była trasa chyba w Azji i też było mnóstwo rozmów z Liamem i Noelem Gallagherem, którzy wymieniali swoje poglądy, no i też można było zobaczyć fragmenty koncertów i też wywiady z publicznością, jak oni to wszystko odbierają. Bardzo ciekawy zrobiony dokument, więc bardzo też wam polecam. Nie chcę wam spoilerować, co było na początku, a z czego to wyniknęło. No i co wyniknęło może na końcu. No a teraz dosłownie chyba z tydzień, z kilka dni temu Oasis ogłosił ponownie trasę koncertową na rok 2027. Co prawda już przewidzieli, że zainteresowanie będzie, więc trzeba było się na losowanie kodów biletowych zapisać. Niestety to zapisanie już się skończyło, bo to chyba było do 5:00 po południu czasu brytyjskiego, jak dobrze pamiętam. Wynik losowania chyba za kilka dni i mogę tylko powiedzieć z mojej strony, trzymajcie za mnie kciuki, żeby może dla mnie ten kod, to wtedy będziecie mieli okazję usłyszeć relacje z takiego koncertu, jeśli jakikolwiek bilet uda mi się kupić. No ale teraz to po prostu chciałabym wam powiedzieć, że polecam bardzo film. W kinie pewnie jeszcze będzie przez kilka tygodni, a my sobie tak posłuchamy utwór, który pojawił się w filmie, bo jakby w sumie mogłoby się odbyć inaczej, czyli Don't Look Back in Anger.

same hity dzisiaj na początku audycji. No ale jak ktoś czeka na nowości, to jeszcze chwileczkę, chociaż w sumie teraz będę grać z płyty, która ukazała się w tym roku. Co prawda to był chyba luty albo marzec, więc minęło już parę miesięcy. No ale nie mogłam nie odnotować tak naprawdę koncertu Cheap Tobacco, który odbył się w sobotę. A w takim, można powiedzieć, na takim wydarzeniu, które było otwarciem sezonu w dzielnicowym ośrodku kultury na Ursynowie. To był ośrodek przy ulicy Kajakowej. Tam były koncerty. Na początku wystąpiła Stacja B, później właśnie Cheap Tobacco, później wystąpiła Kobra Nocka, później Pull the Wire, a na końcu Big Sis. No ja wybrałam koncert Cheap Tobacco, aczkolwiek chciałabym tu zaznaczyć, że mi się podobał też koncert na pewno Pull the Wire. No i też jeśli lubicie takie, można powiedzieć, komediowe koncerty, to zdecydowanie polecam Big Sis, same hity tam leciały. Dużo było piosenek, które wszyscy znali, więc można było sobie pośpiewać, pośmiać się z zapowiedzi Skiby. Więc jakby ktoś miał ich w okolicy, to też polecam. No a teraz czas przejść do Cheap Tobacco. No ja Cheap Tobacco to jest zespół, który ja śledzę od już wielu, wielu lat. Pamiętam jak tutaj w tym studiu radioaktywnego, był rok chyba 2017 albo 2018, Robert i Natalia ze mną sobie siedzieli i rozmawialiśmy. O chyba wtedy o płycie Szum. To już było naprawdę dawno, dawno temu. Później oni wydali jeszcze płytę, chyba kilka płyt, na pewno dwie, jak nie trzy. No ostatnia, czyli Wschody i Zachody, ukazała się w tym roku. No i miałam okazję kilka utworów. Dwie wydali od Szumu. Szum był w roku 2018, więc wtedy na pewno byli tutaj w Radioaktywnym. Później w 2022 wydali Zobaczymy Siebie, no i w tym roku Wschody i Zachody. Ja na ich koncertach byłam naprawdę wielokrotnie, już nie liczyłam, ale może 4, może 5 razy. Za każdym razem wychodziłam z dużym uśmiechem na twarzy i za każdym razem mi się bardzo podobało. Tak samo było właśnie teraz. Co prawda może i wolałabym ich zobaczyć w jakimś trochę takim, można powiedzieć, klubie, a nie na koncercie na świeżym powietrzu, żeby można było się pobawić światłami. No ale energia była absolutnie fantastyczna i naprawdę można było się zabawić. Jako, że ich tak już obserwuję, no to trochę sobie nawet pośpiewałam, bo znam te utwory. No i co tutaj mogę powiedzieć? Zaczęło się dość mocno, no a później były jeszcze utwory zarówno ze starszych płyt, a w zasadzie z dwóch ostatnich, z tego co się orientuję, bo było Jestem Sama na pewno. No i dużo było utworów z tej nowej płyty, którą wydali w tym roku, bo była Paranoja, i było Co u Ciebie, więc naprawdę dużo, dużo różnych utworów, które były nieco przearanżowane w stosunku do tego, co mieliśmy, co mamy na płycie. Zacznijmy może od Paranoi.

No ja z płyty Wschody i Zachody mocno energiczne wykonanie. Zresztą Natalia jak zawsze rozpiera energię na każdym koncercie i często próbuje też zachęcić publiczność do skakania, do klaskania. Tym razem jej się to udało. Szczególnie ludzie w pierwszych rzędach bardzo zaangażowali się w ten koncert i też mi się bardzo podobało, też zwróciłam uwagę na modę, bo jej strój, który widzieliście w rolce, chociaż nie do końca pełny akurat w tej rolce, którą udostępniłam na stronie audycji, ale jak ktoś śledzi relacje moje, to pewnie widział kilka ujęć z tego koncertu właśnie z soboty, to strój też był bardzo ciekawy. Taki, można powiedzieć, kostium dwuczęściowy w takim topem i z białymi spodniami. Na to jeszcze był taki, można powiedzieć, pasek z takim ciekawym wzorem. I chyba jeszcze była marynarka na samym początku, zanim się rozgrzała. No ale też tutaj zwróciłabym uwagę też na kompozycję Backdoor, którą zaśpiewali w drugiej połowie tej setlisty tego koncertu. Koncertu bardzo krótkiego, bo trwającego mniej więcej 45-50 minut. No i też zwróciłabym uwagę na piosenkę, którą śpiewa Robert Kapkowski. To chyba pierwszy raz w historii Chiptobago on śpiewa jako, można powiedzieć, główny wokalista, czyli jako tak zwany lead vocal, a Natalia tylko go wspiera. No i ta piosenka była singlem zwiastującym właśnie Wschody i Zachody i wtedy miałam takie, nie no, fajna, ale jakoś tak nie mogłam się przestawić. Ale na koncercie naprawdę brzmi fantastycznie i jest dużo takiego też gitarowego grania. Słychać też nieźle perkusjonalia. No i właśnie, a skoro tak mi się to Lonely podobało, to teraz go posłuchamy na zakończenie relacji z tegoż koncertu. I'm

Lonely Cheap to Tobacco na wokalu Robert Kapkowski. Naprawdę fantastyczna kompozycja, wschody i zachody jako płytę. Bardzo, bardzo polecam. No a my teraz już w końcu przechodzimy do nowości, no ale trochę te nowości będą dzisiaj okrojone, bo oczywiście zostałam wpuszczona przed mikrofon i gadałam o filmach, o wydarzeniach, o koncertach. No i w sumie zostało nam jakieś 25 minut audycji i jakoś to wszystko trzeba pomieścić. Więc teraz będzie dosyć szybka zapowiedź. W zeszłym tygodniu wydał płytę artysta, który występuje pod pseudonimem This is Lorelei. I to jest amerykański artysta, który producent, który mieszka w Nowym Jorku i gra taką muzykę z pogranicza indie popu, ale też ma takie, można powiedzieć, wstawki trochę country, trochę bluesowe. Taka bardzo, bardzo klimatyczna płyta. Jest to płyta już chyba jego trzecia, jak dobrze pamiętam. I jest to płyta o tytule The Singer in My Band. Tak jak już mówiłam, głównie on, że tak powiem, założył ten projekt, więc to jest, można powiedzieć, taki one-man band, ale na pewno jeśli słyszymy płytę, no to słychać też inne instrumenty. Posłuchamy teraz dwóch utworów z tego właśnie albumu.

This is Lorelai, to jest ta nowa płyta, w zasadzie nowa płyta tego artysty The Singer in My Band, tak jak słyszeliście, mocna alternatywa, ale taka właśnie z takimi, można powiedzieć, wstawkami dość mocno countrowymi. Jeśli coś takiego lubicie, to znowu powiem to, co mówię praktycznie co tydzień. Jeśli coś takiego lubicie, to zachęcam do przesłuchania całości. Myślę, że warto. Ja być może jeszcze do tej płyty wrócę, ale raczej już nie w audycji, bo kolejka płyt do audycji jest naprawdę długa. No i co piątek dostaję nowe do wyboru, do zaprezentowania. A raz na jakiś czas, tak jak dzisiaj, wpadają jakieś wydarzenia, jakieś koncerty do zrelacjonowania. Jest tego dużo. No ale skoro mowa o nadchodzących płytach, to chciałabym nadmienić, że już za 2 tygodnie wychodzi najnowszy album zespołu Nothing But Thieves, który będzie nosić tytuł Stray Dogs. No i już było kilka singli, bo tak krążyła ona w przestrzeni publicznej w ostatnim okresie. A ten ostatni, A Different Kind of Happiness, ukazał się w zeszłym tygodniu. Nie mogłam sobie odmówić przyjemności, żeby właśnie tę kompozycję wam dzisiaj zaprezentować.

Nothing but Thieves, A Different Kind of Happiness, to właśnie utwór, którym zapowiada ich płytę Straight Dogs Do, która ukazuje się za tydzień. A teraz czas na kolejną zapowiedź płyty, tym razem płyta, która ukaże się 16 października. Już wcześniej grywałam jeden utwór zapowiadający najnowszy album Ills, który będzie nosił tytuł Cookie Happen, a ostatnio opublikowali kompozycję Congratulations to Me i teraz jej posłuchamy.

Ills, congratulations to me. Utwór opowiadający o człowieku, który znalazł się już w takim miejscu, gdzie zdaje sobie sprawę, że pewne rzeczy trzeba jakby odpuścić. Dokładnie o tym opowiada ta kompozycja, tak powiedział sam wokalista zespołu Ills. A skoro tak, no to dobra, to dla mnie rekomendacja, naprawdę. A teraz już czas na płytę, na którą w sumie czekam, no jej premiera już jutro. A singiel no już ma chyba kilka tygodni. Myślałam, że zagram ten, który się ukazał w tym tygodniu, ale widzę, że chyba był tylko w newsletterze. Więc nie mam go, ale jutro już wszystko będzie. Artystka ta już wielokrotnie tutaj w muzycznych skrajnościach występowała. Nazywa się Agnes Obel i też na pewno zdarzyło mi się opowiadać o jej koncercie, bo miałam okazję się pojawić na niej chyba dwukrotnie albo nawet trzykrotnie, bo chyba raz w Trójce, raz w Stodole i raz w Łodzi, bo przez przypadek wygrałam bilety. Właśnie wydaje swój chyba trzeci album studyjny, taki długo grający. Ta płyta będzie nosić tu The Meaning of Flowers, a my za chwilę posłuchamy utworu Lee. Ale zanim to wszystko, to chciałabym się z wami pożegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności już za tydzień. Pewnie będzie Agnes, no ale dzisiaj sobie jej posłuchamy. A ja mówię po prostu do usłyszenia.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam.

half of my wardrobe is on your bedroom floor.

come.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstko.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.